0: Tonin FM.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
0: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
0: Tonin FM. Tonin FM.

0: Zarzut i areszt po śmiertelnym wypadku w Krakowie. Tysiące piorunów dla polskiego wojska, umowa podpisana. Upały nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Powiemy, kiedy wrócą.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Krakowie 26-letni Hubert B. najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Tak zdecydował sąd. Do wypadku doszło w minioną sobotę na ulicy Solnej. Zginęło małżeństwo 32-latków, a ich 8-miesięczne dziecko walczy o życie. Według śledczych kierowca umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, znacznie przekraczając obowiązujące w miejscu wypadku ograniczenie do 30 km/h, co doprowadziło do tragedii, tłumaczy prokurator Mariusz Boroń.
2: Pojazd poruszał się z prędkością około 70 km/h.
0: Hubertowi B. grozi do 8 lat więzienia. Dziś o 18 w miejscu wypadku krakowscy aktywiści organizują minutę ciszy w hołdzie ofiar. Pozostajemy w stolicy Małopolski. Dwóch mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiertelnym pobiciem 36-latka w Nowej Hucie. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali i przesłuchali w tej sprawie 9 innych osób związanych ze środowiskiem kibicowskim, ale z powodu braku dowodów na uczestnictwo w zdarzeniu zostały one zwolnione. Do śmiertelnego pobicia 36-latka doszło w nocy z czwartku na piątek. Mężczyznę znalazła przypadkowa osoba, zmarł w karetce pogotowia. 36-latek był fanem hutnika. Kraków. Kilka tysięcy piorunów, czyli zestawów przeciwlotniczych dla polskiego wojska i sojuszniczych armii. Umowę podpisano w zakładach MESCO w Skarżysku Kamiennej. Zakup ma zostać sfinansowany z programu SAFE. To kontrakt o wartości w sumie 8 miliardów złotych, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Zarówno zestawów startowych, jak i pocisków rakietowych, które będą używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej, Siły Zbrojne Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Królestwa Norwegii.
0: Zestawy przeciwlotnicze Piorun to jeden z flagowych produktów eksportowych polskiej zbrojeniówki. Jest jeszcze szansa na gorące dni w te wakacje. W najbliższych dniach temperatura będzie rosła, w czwartek i piątek miejscami upalnie.
4: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
0: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW, ale upały przyniosą też burze.
4: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalnie gradu i silne porywy wiatru.
0: Sobota i niedziela dość ciepłe, choć z przelotnym deszczem. Drugi mecz i drugie zwycięstwo. Nasze siatkarki pokonały Łotyszki 3-1 w drugim swoim pojedynku w Mistrzostwach Europy w Stambule. Czuły jednak niedosyt po przegraniu drugiego seta i słabym początku trzeciego.
5: Wierzę w to, że sukces się rodzi w bólach i może takie mecze też się muszą zdarzać.
0: Mówiła nasza rozgrywająca Alicja Grabka. Czasu na odpoczynek niewiele. Dziś biało-czerwone zagrają ze Słowenkami. Start o 18:00.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Na północy i północnym wschodzie przelotny deszcz, ale przejaśnień też nie zabraknie. W pozostałych regionach przeważnie słonecznie, a na termometrach od 20 stopni na Podlasiu, przez 22 na Mazowszu, do 24 na Pomorzu Zachodnim.

0: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
1: Reklama.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Mglisty poranek. Powiemy, gdzie szczególnie uważać. Areszt tymczasowy dla podejrzanego w sprawie tragicznego wypadku w Krakowie. Zajrzymy też do portfeli, by sprawdzić, czemu przyhamowaliśmy z wydawaniem pieniędzy.
0: Wiadomości Konin FM.
1: Marcin Krzemiński. Mglisty poranek na północy kraju. Jeszcze przez godzinę ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywały w 6 województwach. Na Pomorzu, w niemal całym warmińsko-mazurskim, na północy Wielkopolski, Kujaw i Mazowsza, na zachodzie Podlasia. Miejscami widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Warto więc uważać, zwłaszcza gdy prowadzimy samochód. Tymczasem są spore utrudnienia po śmiertelnym wypadku na trasie S8 w Łódzkiem. Na jezdni w stronę Wrocławia, żeby być precyzyjnym, na odcinku Czerniewice lub Ochnia zderzyły się dwie ciężarówki i bus. Nie żyją dwie osoby, jedna została ranna. Blokada w stronę Dolnego Śląska, także na czwórce w pobliżu Piskorzówka pod Oławą. Tam ranne zostały trzy osoby po tym, jak osobówka uderzyła w betonowe bariery. 3 miesiące w areszcie spędzi 26-latek podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku w Krakowie. Zginęło małżeństwo, a ich dziecko, 8-miesięczny chłopiec, w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Katarzyna Młynarczyk.
2: Według wstępnych ustaleń śledczych mężczyzna miał jechać 70 km na godzinę, ponad 2 razy szybciej niż pozwalało obowiązujące tam ograniczenie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, prokurator Mariusz Boroń.
3: Przesłuchiwany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, wyjaśniając, iż przyczyną tego, iż nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi, stracił panowanie nad tym samochodem.
2: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie aresztu wobec mężczyzny ze względu na obawę matactwa i możliwy wysoki wymiar kary. Kierowcy grozi do 8 lat więzienia.
1: Po tragedii pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik polecił urzędnikom przeanalizowanie możliwości wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego, by zwiększyć bezpieczeństwo w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie. To właśnie tam doszło w sobotę do śmiertelnego potrącenia rodziny. W wieku 63 lat po ciężkiej chorobie zmarł generał Mirosław Różański. Był generałem broni Wojska Polskiego, doktorem nauk o obronności. W latach 2015-2017 dowódcą generalnym rozejów Sił Zbrojnych. Od 3 lat był też senatorem klubu Nowa Polska Centrum oraz szefem Senackiej Komisji Obrony. Polacy przyhamowali z wydawaniem pieniędzy. Sprzedaż detaliczna w sklepach w lipcu rosła trochę wolniej niż spodziewali się ekonomiści, bo niemal 4% w skali roku, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
4: Mogło się tak zdarzyć, że trochę zdjęliśmy nogę z zakupowego gazu. Pamiętajmy, że to jest jednak miesiąc wakacyjny. Czasami mamy między lipcem a sierpniem takie chochliki, kiedy bardziej my jako konsumenci jedziemy na wakacje i wtedy bardziej kupujemy te rzeczy wakacyjne.
1: Jak wynika z danych, w wakacje przestaliśmy tankować samochody pod korek po tym, jak wygasła pierwsza odsłona programu CPN. Wciąż nieźle trzyma się natomiast sprzedaż tak zwanych dóbr trwałych, czyli mebli, telewizorów i sprzętu AGD.
0: Konin FM. Pogoda.
5: I na dalszym słoneczne dni będzie przyjemnie, ale nie za gorąco, jak na razie. 22 stopnie to dziś maksymalna temperatura prognozowana dla Konina. Jutro w naszym mieście spodziewajmy się 23 kresek, a w tej chwili mamy w Wielkopolsce 10-11 stopni. Wiatr słaby na razie, 3 km na godzinę w porywach 7 i 1020 hektopaskali ciśnienie.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
7: Dzień dobry, we wtorek, co po 7:00, na początek o tym, jak uniknąć kary za nielegalną studnię. Potem o konkursie, w którym mieszkańcy północy powiatu konińskiego mogą w ciekawy sposób pokazać swoją gminę.

0: właściciele nieudokumentowanych studni głębinowych mogą skorzystać z czasowej abolicji. Nowelizacja prawa wodnego pozwala do końca przyszłego roku bez opłat i kar uregulować status ujęć wody podziemnych wykonanych bez wymaganego pozwolenia, informuje mieszkańców Wielkopolski Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Z tego rozwiązania mogą skorzystać m.in. rolnicy, sadownicy, przedsiębiorcy oraz właściciele domów i działek. Pozwoli to uniknąć opłaty wynoszącej 6600 zł. Nie będą też nakładane kary administracyjne wynoszące od 5 do nawet miliona złotych. Od 5000 zł do miliona. Legalizacji wymagają samowolnie wykonane studnie głębinowe. Zwolnione są natomiast studnie do 30 metrów, służące wyłącznie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, przy poborze średnio do 5 metrów sześciennych na dobę. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do najbliższej dyrekcji zarządu zlewni wód polskich.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
3: Reklama. Konin FM.
4: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: z kalendarza.
1: Dzisiaj mamy 25 dzień sierpnia. Imieniny obchodzą Patrycja, Luiza i Ludwik, zatem wszystkiego dobrego dla solenizantek i solenizantów. W kalendarzu dzisiaj Dzień Polskiej Żywności oraz Dzień Zupy Błyskawicznej. Czyli można zacząć ambitnie od dobrego polskiego jedzenia, a skończyć tak jak zwykle, kiedy człowiek nie ma czasu, zalewając coś wrzątkiem. Skoro Ludwik i Luiza, to mamy dwa ludowe przysłowia. Na Ludwika zboże z pola umyka oraz gdy na Luizy ładnie śnieg późno spadnie.
0: Kartka z kalendarza.
1: A co wydarzyło się 25 sierpnia w historii? W 1944 roku podczas II wojny światowej wyzwolono Paryż spod niemieckiej okupacji. W 1951 roku uruchomiono latarnię morską w Krynicy Morskiej. W 1986 roku Wojciech Łazarek został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. W 1991 roku Białoruska Rada Najwyższa ogłosiła niepodległość Białorusi od Związku Radzieckiego. W 1994 roku pod Piasecznem spadł meteoryt Baszkówka, czyli znowu kawałek kosmosu uznał, że Polska jest całkiem niezłym miejscem do lądowania, a parę dni temu, jak Państwo zapewne pamiętają, opowiadałem o meteorycie, który znikł w rękach wójta Goliny. Ale to już dawno temu było, nie teraz, spokojnie. A poza tym Golina to ma burmistrza teraz, a nie wójta. O.
2: Konin FM.

0: kojarzę lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Czas na informacje sportowe Błażej Kulesza. Zapraszam. Katarzyna Kawa i Linda Klimowiczowa ze zmiennym szczęściem rozpoczęły eliminację do wielkoszlemowego US Open. Klimowiczowa w dwóch setach 6-3, 6-3 pokonała Włoszkę Lizę Pigato, a Katarzyna Kawa przegrała z Gruzinką Jekateriną Gorgodzę 3-6, 6-7 i 2-6. Jak mówi były mistrz Polski, a obecnie trener tenisa Michał Gawłowski, to właśnie z 33-letnią Katarzyną Kawą wiązaliśmy największe nadzieje na przebrnięcie trzyetapowych eliminacji spośród całej czwórki startujących w niej Polaków.
3: Każdy ma troszeczkę w innym miejscu, no bo jednak Kasia Kawa jest też już na etapie takim, że już powinna wychodzić z tych eliminacji, żeby się gdzieś tam utrzymać, a dla pozostałych jeszcze to jest jakieś tam budowanie doświadczenia.
2: A dziś swoje pierwsze spotkania zagrają Martyna Kubka, a także Max Kaśnikowski. Zostało 14 drużyn i 7 biletów do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Dziś poznamy pierwszą trójkę zwycięzców ostatniej rundy eliminacji do Champions League. Sabah Baku Tymoteusza Puchacza spróbuje odrobić jednobramkową stratę z wyjazdowego meczu w Rumunii z HPL-em Berszewa. Najbliżej awansu jest Celtic Glasgow. Szkoci mają 3 bramki przewagi nad LASK Linz. To spotkanie poprowadzi z kolei Szymon Marciniak. W równie korzystnej sytuacji są piłkarze norweskiego Bodo Glimt. Rewelacja ubiegłorocznego sezonu Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu 3-1 pokonała holenderski Nijmegen. Mecz w Baku zaplanowano na 18:45. Pozostałe spotkania zaczną się o 21:00. Mimo że w barwach Realu już zadebiutował, to dopiero teraz został oficjalnie przedstawiony. Mark Kukureja podpisał oficjalnie kontrakt z Królewskimi i otrzymał koszulkę z numerem 17. To wyjątkowy dzień dla mnie i całej mojej rodziny. To zaszczyt nosić tę koszulkę najlepszego klubu na świecie. Ze wszystkim, co wygrali, czego jeszcze nie wygrali. I mam nadzieję, że to będzie wspaniała era, że zdobędziemy wiele trofeów. Hiszpan do Realu przeniósł się z londyńskiej Chelsea za 55 milionów euro.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: Mieszkańcy gminy Wierzbinek i okolic mogą wziąć udział w konkursie fotograficznym Tradycja w obiektywie. To propozycja dla osób, które chcą pokazać na zdjęciach wyjątkowe miejsca, ludzi, zwyczaje i tradycje charakterystyczne dla regionu. Najciekawsze fotografie mogą stać się częścią pocztówki promującej lokalną społeczność. Organizatorzy zachęcają, aby spojrzeć na najbliższą okolicę z innej perspektywy i uchwycić na fotografii to, co wyróżnia gminę Wierzbinek i jej otoczenie. Do wykonania zdjęcia można wykorzystać zarówno aparat fotograficzny, jak i telefon. Prace konkursowe należy nadsyłać do 4 września. Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału są na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku.
1: Konin FM.
2: Reklama.
3: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały zagaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: DreamEd. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na DreamEd.pl.

0: Budzimy.
1: Budzimy.
0: Budzimy.
1: Wschodnią Wielkopolskę.
2: Sprawdzamy, gdzie dzisiaj nie będzie prądu i trochę tych wyłączeń jest, bo od 8 do 11 bez energii będzie część Dąbia, m.in. przy 3 maja, Mickiewicza, Kolskiej, a także Kościuszki. Od 8 do 14 prądu nie będzie w Kościeszkach oraz we Wtórku. Od 10 do 14 wyłączenia zaplanowano w Kole przy Brylantowej, Bursztynowej, Diamentowej, Opalowej i Szafirowej. Powtarzam, że dotyczy to Koła, bo w Koninie także są ulice o tej nazwie. I to w tak jakby w jednym obrębie. A od 11 do 14 bez energii, proszę Państwa, Wieruszew oraz część Woli Łaszczowej.

0: torbę EOKids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Restauracja Old Garden Sycewo 17 zaprasza. Koncert Agi Zarian już 5 września. Królowa polskiego jazzu zagra z Szacharem, El Natanem i Robertem Majewskim. Najpiękniejsze standardy jazzowe oraz autorski program z okazji 25-lecia twórczości i 50. urodzin artystki. Szczegóły na Facebooku, Instagramie i aplikacji Going Up. 5 września zapraszają Aga Zarian i Old Garden.
2: Reklama.
3: Ostatni tydzień z programem CPN. Powiemy, co potem z cenami paliw. W tym tygodniu mają ruszyć sekcje zwłok ofiar wypadku na Węgrzech. Kompletowanie szkolnej wyprawki.
4: Codziennie coś się domawia z listy.
3: A czasu już coraz mniej.
5: Wiadomości Konin FM.
3: Marcin Krzemiński. Dziś maksymalne ceny paliw nieco wyższe niż wczoraj i w weekend. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, dziś za benzynę 95 maksymalnie płacimy 6,57 za litr. To skok o 3 grosze. Benzyna 98 nie może kosztować więcej niż 7,40 zł. To wzrost o 4 grosze. Maksymalna cena oleju napędowego za litr to z kolei 7,61. To więcej niż wczoraj o 2 grosze. To ostatni tydzień rządowych obniżek na stacjach paliw. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalone przez rząd ceny maksymalne. A o to, ile w tym tygodniu zapłacimy za benzynę i olej, a ile od 1 września, pytał Bartosz Kądziołka.
6: Najbliższe dni nie powinny przynieść większych zmian, ale wiele zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
7: Gdyby napłynęły w tym tygodniu jakieś pozytywne informacje w kwestii konfliktu w Zatoce Perskiej, ustabilizowałoby to sytuację i pozwoliło nawet na delikatne korekty cen w dół.
6: Obecny pakiet rządowych obniżek pod nazwą CPN ma skończyć się 31 sierpnia.
7: W przypadku tego, co zobaczymy ewentualnie od 1 września, mogą być to korekty rzędu 80 groszy do złotówki na litrze.
3: Zarówno w przypadku benzyny, jak i oleju napędowego. Sekcje zwłok 12 ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu w Krakowie. Ciała wrócą do Polski w przeciągu kilku najbliższych dni, a o terminie poinformowano na razie wyłącznie rodziny zabitych, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prokuratury w Krośnie.
8: Prokuratura we współpracy z administracją państwową zajmuje się procedurą sprowadzenia do kraju ciał ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Po sprowadzeniu zwłok do kraju w polskim śledztwie planowane są sekcje zwłok.
3: Na Węgrzech zostają jeszcze 3 osoby najciężej ranne w wypadku. O tym, czy można je przetransportować do kraju, zdecyduje pracujący na miejscu zespół polskich lekarzy wojskowych. 3 osoby zginęły w nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. 2 ofiary śmiertelne były w Zaporożu, 1 w Charkowie. To 1644 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie, która, przypomnę, wczoraj obchodziła Dzień Niepodległości. W Kijowie spotkała się też wspierająca Ukrainę koalicja chętnych. Obecny w Kijowie premier Wielkiej Brytanii ogłosił przekazanie Kijowowi technologii produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. To ostatni dzwonek dla rodziców, by uzupełnić wyprawkę szkolną swoich pociech przed rozpoczęciem roku szkolnego. Niektórym wciąż brakuje piórnika, zeszytów, a nawet plecaka.
4: Tej rzeczy się udało 2 tygodnie temu, jak byliśmy w dużym sklepie, a takie brakujące rzeczy, no to tak. Codziennie coś się domawia z listy.
9: U nas w szkole jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole, więc tego nie musimy kupować, a zeszyty to dopiero na początku roku mówią jakie, więc u nas akurat czekanie na ostatnią chwilę jest...
4: Przydaje się, tak.
3: Rok szkolny rozpocznie się w przyszłym tygodniu.
5: Konin FM. Pogoda.
10: Na pewno 3 takie najbliższe dni będą słoneczne, przyjemne, z takimi, no, całkiem znośnymi, fajnymi, przyjemnymi temperaturami. Dziś 22 stopnie. To temperatura prognozowana dla Konina. Jutro w naszym mieście spodziewajmy się 23 kresek, a w tej chwili w Wielkopolsce mamy 12-13 stopni. Wiatr już troszeczkę mocniejszy, ale nadal słabiutki. 4 km na godzinę w porywach 10. I ciśnienie lekko poszło w górę. 1021 hektopaskali ma w tej chwili.
11: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Witam we wtorkowy poranek. Po godzinie 8 o nowej funkcji budynku szkoły w Kotwasicach. Następnie o budowie windy w Konińskiej Bibliotece. W tej godzinie także o przebudowie skweru w Tuliszkowie, a przed 9 przypomnę o niepowtarzalnej możliwości docenienia ulubionych nauczycieli.
5: Konin FM.

0: Budynek po byłej szkole podstawowej w Kotwasicach w powiecie tureckim zostanie wyremontowany i dostosowany do nowych potrzeb. Powstanie tam bowiem klub seniora z 20 miejscami zapewniający mieszkańcom dzienne wsparcie, a także przestrzeń do spotkań, aktywności i integracji. Remont obejmie m.in. prace malarskie, wykonanie nowych posadzek w wybranych pomieszczeniach i sanitariatach oraz modernizację zaplecza sanitarnego. Przebudowane zostaną również schody zewnętrzne i wejście do budynku. Zaplanowano także budowę pochylni, która poprawi dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnościami. Cały projekt kosztuje 1 379 tysięcy złotych i tego rodzaju inwestycja ma rozwijać usługi społeczne blisko miejsca zamieszkania.
1: Konin FM 104.1. Reklama.
2: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
3: W barze Arena serwujemy smaczne, domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena. Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Chcesz prowadzić autobus? Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie, zaprasza na szkolenie na kategorię D oraz kwalifikację zawodową KOD 95. W pakiecie taniej. Wysoka zdawalność, profesjonalni i życzliwi instruktorzy oraz dwa profesjonalne place szkoleniowe.
7: Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47, telefon 500 076 890.
8: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym Second Hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second Hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.

0: etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

0: 540 tysięcy złotych kosztować będzie dostosowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Najważniejszą zmianą będzie montaż windy, która zapewni dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. Zmodernizowana zostanie także toaleta, a w bibliotece pojawi się system informacji przestrzennej. Obejmie on m.in. oznaczenia o wysokim kontraście, piktogramy, elementy tylograficzne, napisy w alfabecie Braille'a oraz czytelne mapy poszczególnych pięter budynku po Narodowym Banku Polskim przy Dworcowej. Biblioteka zyska również nowe wyposażenie ułatwiające korzystanie z jej oferty osobom ze szczególnymi potrzebami. Będą to przenośne pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących, materac ewakuacyjny oraz przenośny powiększalnik. Dzięki inwestycji Konińska Biblioteka ma stać się miejscem bardziej dostępnym i przyjaznym dla wszystkich mieszkańców.
1: Konin FM.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki zmierzą się ze Słowenią w trzecim meczu na Mistrzostwach Europy. Podopieczne Stefano Lavariniego będą próbowały zatrzeć złe wrażenie po spotkaniu z Łotwą, które co prawda wygrały 3-1, ale styl gry Polek pozostawiał wiele do życzenia, mówi nasza przyjmująca Martyna Czerniańska.
2: Nie możemy być zadowolone z meczu. Nie było to nasze dobre wykonanie i na pewno nie jesteśmy zadowolone. Musimy wyciągnąć lekcję. Turniej jest długi, także musimy się skupić na kolejnych meczach. Mam nadzieję, że forma będzie już tylko rosnąca.
1: Łotyszki są najniżej notowanym zespołem w naszej grupie, a stracony set okazał się sporym zaskoczeniem także dla naszych zawodniczek, mówi rozgrywająca Alicja Grabka.
3: Wierzę w to, że sukces się rodzi w bólach i może takie mecze też się muszą zdarzyć na turnieju. Mam nadzieję, że to był ten jeden i jedyny.
1: W grupie A, w której grają Polki, pewne awansu do 1/8 finału są już współgospodynie turnieju Turczynki, które mają 3 wygrane na koncie. Polki do tego grona mogą dołączyć już dziś, ale trzeba wygrać ze Słowenią mecz o 18:00. W Nowym Jorku trwają kwalifikacje do US Open oraz startuje turniej mixtów. W nim nie zobaczymy tym razem Igi Świątek, ale tenisowe rozgrywki toczą się także w innych miejscach i tak w meksykańskim Monterey gra Maja Chwalińska. Rozstawiona z trójką Polka w walce o ćwierćfinał powalczy z Amerykanką Alicia Parks. Kamil Majszak za to odpadł w pierwszej rundzie ATP w Winston-Salem. Przegrał z Francuzem Benjaminem Bonzim 4-6, 6-7. Silna burza z gradem zmusiła organizatorów do odwołania trzeciego etapu kolarskiego wyścigu Vuelta Espania w Pirenejach. Rywalizacja została przerwana na 15 km przed metą. Uczestnicy udali się do hotelu. Wyniki etapu anulowano, więc prowadzenie w klasyfikacji wyścigu utrzymał Słoweniec Tadej Pogacar. Kamil Grabara może iść w ślady Wojciecha Szczęsnego. 27-latek ma strzec bramki Juventusu Turyn. Włodarze starej damy mieli porozumieć się z VfL Wolfsburg w sprawie wypożyczenia Polaka z możliwością pierwokupu.
4: Konin FM.
0: Konin FM.

0: Rozpocznie się trzeci etap przebudowy skweru przy ulicy Jana Pawła II w Tuliszkowie. Cała inwestycja pochłonie ponad 966 tysięcy złotych. W ramach zaplanowanych robót pojawią się nowe alejki piesze, chodniki oraz strefy relaksu. Dla kierowców natomiast powstanie parking mieszczący 10 samochodów. W centralnej części terenu stanie podświetlana altana, a skwer zostanie wyposażony w nowe ławki, stoły do gry w szachy, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Istotnym elementem projektu jest też zadbanie o zieleń, bo w planach są liczne nasadzenia obejmujące 13 drzew i ozdobne rabaty roślinne. Prace zapewnią ponadto dogodne połączenia ze skweru w stronę ulicy oraz pomnika Jana Pawła II.
1: Konin FM. Konin FM. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Castorama!
3: W teorii okazje na ogród się skończyły.
2: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
5: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskubiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
2: Reklama.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Trwa 10. edycja konkursu Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku. Kandydatów z regionu mogą zgłaszać m.in. dyrektorzy, rodzice, samorządy uczniowskie i organizacje pozarządowe do 15 września. Inicjatywa docenia innowacyjność, budowanie wspólnoty, a także zaangażowanie wychowawcze i społeczne. Od 2016 roku nagrodzono 153 szkoły oraz 145 nauczycieli z różnych miejscowości. Wśród nich znalazły się małe i duże placówki, a także pedagodzy, w tym z Konina, wykraczający poza standardowe obowiązki. Konkursy wiążą się również z gratyfikacją finansową. W poprzedniej edycji zwycięska szkoła otrzymała 25 tysięcy złotych. Regulaminy i formularze są dostępne na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego. Pokażmy zatem razem najlepsze przykłady wielkopolskiej edukacji.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Minuta ciszy w miejscu tragicznego wypadku to dziś w Krakowie. Wielkie nadzieje polityków chodzi o byłego szefa Zonda Krypto. Blisko 3,5 miliona za piłkę, której dotknął Maradona.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Dziś o 18:00 minuta ciszy na krakowskim Zabłociu, czyli w miejscu, gdzie w sobotę doszło do tragicznego wypadku. Aktywiści zgromadzeni chcą w ten sposób uczcić pamięć małżeństwa, które podczas spaceru z dzieckiem miał samochodem śmiertelnie potrącić Hubert B. 26-latek został wczoraj aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Usłyszał w prokuraturze zarzuty, no ale nie przyznał się do winy. Twierdzi, że przyczyną wypadku nie była nadmierna prędkość, a nierówna nawierzchnia. W tę wersję nie wierzą śledczy, mówi rzecznik prokuratury Marek Boroń.
2: Uzyskaliśmy wstępną opinię biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, który był również na miejscu zdarzenia. Ten biegły wstępnie na podstawie ujawnionych śladów na miejscu wypadku ustalił, iż pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
0: Podczas gdy w miejscu wypadku obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę. Hubertowi B. grozi do 8 lat więzienia. Dodam, że 8-miesięczne dziecko pary, która zginęła, znajduje się w ciężkim stanie w szpitalu. Jeśli Przemysław Kral zostanie świadkiem koronnym, to byłby to dobry scenariusz dla śledztwa w sprawie Zonda Krypto, uważa wicepremier Krzysztof Gawkowski. Według nadal nieoficjalnych doniesień medialnych, były szef giełdy Zonda Krypto zdecydował się na współpracę z prokuraturą.
3: Pan Kral, myślę, mam dużo do powiedzenia o tym, jak finansowane były kampanie wyborcze, kto komu przekładał pieniądze do kieszeni, jakie działania państwo zarządów PiS-u realizowało, żeby chronić tą spółkę.
0: Dziś prokurator krajowy ma przekazać najnowsze informacje o śledztwie w sprawie Zonda Krypto. Postępowanie trwa od wiosny. Poszkodowanych może być od kilkunastu do nawet 30 000 osób. Tragedia w Dolinie Śmierci. Nie żyje turysta, który zwiedzał kalifornijski park narodowy. Do zdarzenia doszło po tym, jak jego pojazd utknął w błocie. Temperatura osiągnęła wtedy około 47 stopni. Spada liczba śniętych ryb wyławianych z kanału Gliwickiego. Wczoraj Wody Polskie nie odnotowały nowych przypadków. To dobry znak, bo do tej pory z 6 sekcji kanału wyłowionych zostało ponad 4 tony śniętych ryb. Wszystko przez zakwit złotej algi, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
4: W dalszym ciągu, mimo że zjawisko to zdaje się ustępować, będziemy prowadzić obserwacje na wodzie i lądzie całej tej drogi wodnej, nie tylko 6 sekcji.
0: Wody Polskie będą teraz uprzątać trzcinowiska, gdzie mogą być jeszcze truchła ryb. Za 3 350 000 dolarów wylicytowano w Dallas piłkę, którą Diego Maradona strzelił swojego słynnego gola ręką Boga. Dodam, że 4 lata temu pod młotek poszła koszulka Maradony z tego samego meczu. Szczęśliwy nabywca zapłacił za nią ponad 9 milionów dolarów. Muzyczna kartka z kalendarza jeszcze u nas. 65 lat temu, w 1961 roku, rozpoczął się pierwszy międzynarodowy festiwal piosenki Sopot. Co ciekawe, pierwsze 3 edycje tej imprezy odbyły się w Stoczni Gdańskiej.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Dziś będzie słonecznie, jutro też i nawet pojutrze też możemy spodziewać się tego, że będzie bardzo ładnie i przyjemnie. Oczywiście nie będzie jakichś tam upałów, ale będzie taka fajna, znośna temperatura. Dzisiaj 22 stopnie w Koninie, jutro w naszym mieście spodziewajmy się 23 kresek. Teraz mamy na termometrach w Wielkopolsce 14-15 stopni. Wiatr 7 km na godzinę, w porywach 16, czyli jest też całkiem znośnie i ciśnienie też całkiem takie w miarę fajne. 1021 hektopaskali w naszym regionie.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
7: Dzień dobry, po 9 we wtorek. Za chwilę o wielkiej budowie koło Kazimierza Biskupiego, potem o wakacyjnym konkursie zdjęciowym jednego z miejskich domów kultury w regionie, a następnie przekażę kilka ważnych wskazówek od Wydziału Bezpieczeństwa Miasta Konina. Na koniec z kolei powiem o kolejnych eksponatach, które trafiły do Kolskiego Muzeum.

Błędne sprawy, mówię wam.

0: Trwa budowa kompleksu turystycznego nad pokopalnianym zbiornikiem w Kozarzewku w gminie Kazimierz Biskupi. W pierwszej kolejności wykonano roboty ziemne związane z przyszłymi drogami rowerowymi. Inwestycja ma być gotowa do końca czerwca przyszłego roku. Projekt warty ponad 33 miliony złotych zakładał budowę plaż, ponad 800 metrów pomostów, w tym jednego o długości przekraczającej 400, wieży widokowej na półwyspie oraz pierwszego w regionie wyciągu do nart wodnych. Powstaną też pola namiotowe i kamperowe, place zabaw, budynek o powierzchni 300 metrów kwadratowych z salą konferencyjną oraz 7 km dróg rowerowych. Ponad 66-hektarowy zbiornik po odkrywce Kazimierz Południe gmina przejęła od grupy ZEPAK prawie 6 lat temu. Przed 2 laty uruchomiono tam kąpielisko, a w tym roku z racji prac budowlanych jest ono jednak nieczynne.
1: Tunin FM. Reklama.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99. Za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
8: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A. A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
9: W niedziele handlowe również. Reklama.

0: teraz zaglądamy dookoła. Tamtejszy Miejski Dom Kultury zaprasza wszystkich miłośników fotografii, amatorów, jak i bardziej doświadczonych pasjonatów do udziału w kolejnej odsłonie fotograficznego cyklu. Poszukajmy kadrów, które najlepiej oddają charakter lata. Niech będą to ludzie, emocje, praca podczas żniw, miejskie i wiejskie pejzaże, poranna mgła nad łąką, dziecięcy śmiech, letni deszcz, podróże, odpoczynek i codzienne życie widziane z niezwykłej perspektywy. Zdjęcia można przesyłać mailowo do kolskiego MDK-u do końca wakacji. Szczegóły podano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kole.
1: FM. Konin FM.

0: że lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. A zaczynamy od piłki nożnej, bo dziś poznamy trzy drużyny, które po eliminacjach zagrają w Lidze Mistrzów. Największe szanse mają Celtic Glasgow oraz Bodo Glimt, bo wysoko wygrały pierwsze spotkania. W walce o awans wciąż się liczy drużyna Tymoteusza Puchacza Sabah Baku, ale musi odrobić jednobramkową stratę do HPL-u Berszewa. Pozostałe cztery mecze jutro. Pierwszy krok do turnieju głównego na US Open zrobiła Linda Klimowiczowa. Polka w dwóch setach 6-3, 6-3 pokonała Włoszkę Lizę Pigato. Już na pierwszym etapie kwalifikacji odpadła natomiast Katarzyna Kawa. Dziś rozpoczyna się turniej mixtów bez Igi Świątek, ale za to z triumfatorami sprzed roku i dwóch lat. Włochami Sarą Errani i Andreą Vavassorim, ale kibice w akcji zobaczą m.in. rozstawionych z numerem pierwszym Arynę Sabalenkę w parze z Nowakiem Dziokowiczem, ale dziś także z kortami w Nowym Jorku oficjalnie pożegna się Roger Federer. Po 16 latach przerwy Mistrzostwa Świata w kajakarstwie wracają do Poznania. Na torze Malta wszystko zapięte jest na ostatni guzik i od jutra do niedzieli potrwa tam rywalizacja. O medale powinny walczyć mistrzynie świata Martyna Klat oraz Anna Puławska. Druga z nich poza tytułem w K2 na 500 metrów jest również aktualną mistrzynią w K1 na tym samym dystansie.
3: Staram się nie myśleć o tym, że wybronię to miejsce liderki, natomiast wiem, że bardzo ciężko w tym sezonie pracowałam i wierzę, że ta ciężka praca zaowocuje właśnie na Mistrzostwach Świata.
2: Poznań i Malta po raz czwarty goszczą najważniejszą kajakową imprezę na świecie, mówi Grzegorz Kotowicz, prezes Polskiego Związku Kajakowego.
4: Każdy będzie chciał wracać i chce wracać do Poznania i ważne, żebyśmy to podtrzymali, a jeżeli będą jeszcze przy tym medale, to już będzie w ogóle rewelacyjnie.
2: W Mistrzostwach Świata wezmą udział Rosjanie, mimo że polska strona nie zgodziła się na ich przyjazd, to sportowcy dostali wizy Schengen od Niemców i tym samym wystartują w Mistrzostwach.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: Mieszkańcy Konina mogą czasem usłyszeć różne sygnały syren, dlatego warto wiedzieć, co one oznaczają. W miejskim systemie funkcjonują dwa oficjalne alarmy. Ogłoszenie alarmu to ciągły, modulowany dźwięk trwający 3 minuty. Jego odwołanie oznacza ciągły, jednostajny dźwięk również przez 3 minuty. W Koninie działa też lokalny sygnał wzywający druhów z 6 jednostek OSP do Rebis. Jest podobny do alarmu, ale występują w nim przerwy między krótkimi cyklami. Jeśli po pierwszym cyklu słychać wyraźną przerwę, oznacza to wezwanie strażaków do działań ratowniczych. W przypadku prawdziwego alarmu należy śledzić oficjalne informacje Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Warto tutaj korzystać z bezpłatnej aplikacji mMieszkaniec.
1: Konin FM. Reklama.
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskowiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
3: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
4: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
5: Dreamed. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
6: Restauracja Old Garden Sycebo 17 zaprasza. Koncert Agi Zarian już 5 września. Królowa polskiego jazzu zagra z Szacharem, El Natanem i Robertem Majewskim. Najpiękniejsze standardy jazzowe oraz autorski program z okazji 25-lecia twórczości i 50. urodzin artystki. Szczegóły na Facebooku, Instagramie i aplikacji Going Up. 5 września zapraszają Aga Zarian i Old Garden.
1: Konin FM.

0: Zbiory Muzeum Technik Ceramicznych w Kole powiększyły się o kolejną darowiznę. Przekazany przez panią Monikę Łojewską zestaw Misa i Medalniczka zdobione kwiatową kalkomanią wyprodukowany został w 1928 roku w kolskiej fabryce Czesława Frondenreicha. Wyroby oznakowane są pod szkliwnym herbem miasta, koła i na szkliwnie literami CF, będącymi oznaczeniem powstałego w 1928 roku Syndykatu Polskich Fabryk Fajansu Centro Fajans z siedzibą w Warszawie. Muzeum Technik Ceramicznych w Kole zostało założone w 1975 roku. Oprócz wystaw dotyczących ceramiki prezentuje też ekspozycję na temat historii miasta. Placówka zajmuje się również badaniami archeologicznymi, ale najważniejszy jest tam prezentowany na głównej wystawie fajans z kolskiej fabryki rodziny Frondenreichów. Dochodzi pomału godzina 10, zatem poranek kończy się. Za chwileczkę przedpołudnie, albo już jest nawet i przedpołudnie, później popołudnie i wieczór upragniony. I co? Wojtek za parę godzinek wskoczy, teraz troszeczkę muzycznej przerwy, a od września wracamy z pełnym programem Radia Konin FM.
1: Konin FM.

0: problemy gmin z planami ogólnymi. Od tego zaczniemy. Potem śmiertelny wypadek na trasie S8 podczas wymiany koła i prognozy pogody. Wróci upał, choć nie wszędzie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Tylko 1/5 gmin w Polsce uchwaliła dotąd tak zwany plan ogólny, na podstawie którego będą wydawały decyzje, co i gdzie można budować. Dokładnie za tydzień właścicielom działek w miejscowościach, które takiego dokumentu nie przyjęły, a jednocześnie nie mają miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, może grozić blokada budowlana. Nie postawią domu, bo nie dostaną warunków zabudowy. Tomasz Fęskę.
2: W Warszawie ratusz zebrał ponad 27 tysięcy pism z uwagami do planu i jest jasne, że miasto z przyjęciem go nie zdąży. We Wrocławiu mieszkańcy uwag zgłosili 11 tysięcy. Wczoraj Rada Miasta pracę nad przyjęciem go przerwała do środy. To duże miasta, ale dokument musi przyjąć każda z 2,5 tysiąca gmin w Polsce. Zrobiło to nieco ponad 500. Bez niego w miejscowościach, bez miejscowych planów zagospodarowania, jeśli ktoś do końca sierpnia nie złoży wniosku o decyzję o warunkach zabudowy dla działki, to jej nie dostanie, co zablokuje na przykład przebudowę domu. Tłumaczy prawnik Związku Gmin Wiejskich Mariusz Marszał.
3: Czarny scenariusz się sprawdza. Całkiem uzasadniona jest obawa związana z paraliżem inwestycyjnym, albo inaczej z paraliżem funkcjonowania planowania przestrzennego.
2: Który częściowo już trwa, bo w niektórych gminach liczba wniosków o WZ-ki wzrosła o 1000%, a urzędy nie nadążają z ich wydawaniem.
0: Jeszcze co najmniej godzinę będzie zablokowana droga ekspresowa S8 w kierunku Wrocławia w okolicach Czerniewic pod Tomaszowem Mazowieckim. To po wypadku, do którego doszło nad ranem, w którym zginęły dwie osoby, jedna trafiła do szpitala. Zderzyły się dwie ciężarówki i bus. A zaczęło się od wymiany opony w cysternie z piaskiem. Do kierowcy pojazdu dołączyli znajomi podróżujący Fordem Transitem. W grupę osób zmagających się z awarią uderzył kierowca ciężarowego Volvo, mówi aspirant sztabowy Aleksandra Cieślak z tomaszowskiej policji.
4: Śmierć na miejscu poniósł 34-letni mężczyzna kierujący piaskarką oraz 65-letni mężczyzna kierujący Fordem Transitem, który dojechał na miejsce, aby pomóc w wymianie koła.
0: Sprawca wypadku był trzeźwy, policja wyznaczyła objazd miejsca wypadku. Ostrzeżeń już nie ma, niemniej na północy kraju nadal jest mgliście. Jest za to zapowiedź upałów, to nie żart, gorąco zrobi się w czwartek i w piątek. W ten drugi dzień na zachodzie i południu mają nawet obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia, a przynajmniej takie są prognozy, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
5: Na południu, na zachodzie tutaj ta temperatura 30, nawet 31 stopni, ale już na zachodzie w ciągu dnia zacznie się nasuwać front atmosferyczny i przeniesie w sobotę burze. Te burze miejscami będą gwałtowne.
0: Przed nimi też będą obowiązywały ostrzeżenia. Katarzyna Kawa odpadła w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego US Open. Polska tenisistka przegrała w Nowym Jorku z Gruzinką Jekateriną Gorgocę 6-3, 6-7, 2-6. Dziś poznamy zwycięzców eliminacji do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Największe szanse ma Celtic Glasgow oraz Bodø/Glimt, bo wysoko wygrały pierwsze spotkania. W walce awans wciąż liczy się drużyna Tymoteusza Puchacza, Sabah Baku, ale musi odrobić jednobramkową stratę do HPL-u Berszewa.
1: A co w regionie?
6: O najważniejszych sprawach dotyczących gminy i poszczególnych sołectw rozmawiali uczestnicy narady z sołtysami, która odbyła się w sali konferencyjnej Biblioteki w Starym Mieście. Jednym z głównych tematów były inwestycje planowane w ramach Funduszu Sołeckiego na przyszły rok. Sołtysi mają czas na określenie najważniejszych potrzeb swoich lokalnych społeczności i przygotowanie pomysłów, które mogą zostać zrealizowane w 2027. Podczas spotkania przypomniano również o obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, jeśli istnieje techniczna możliwość wykonania przyłącza. Dobrowolne wykonanie tego obowiązku jest możliwe do 31 grudnia. Później gmina rozpocznie weryfikację nieruchomości, a wobec właścicieli, którzy nie wykonają przyłącza, będą wszczynane z urzędu indywidualne postępowania administracyjne. Poruszono także temat reformy planowania przestrzennego. Do końca sierpnia osoby planujące inwestycje na terenach bez miejscowego planu mogą składać wnioski o warunki budowy na zasadach przejściowych. Od 1 września zaczną obowiązywać nowe zasady związane m.in. z planem ogólnym gminy i obszarami uzupełnienia zabudowy. Omówiono również uruchomienie bezpłatnej aplikacji Mieszkaniec Info, zapewniającej dostęp do najważniejszych informacji i komunikatów z gminy Stare Miasto.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Najbardziej chmurzyć będzie się na północnym wschodzie i w południowej części kraju. Tam może padać deszcz, możliwe też burze. Na termometrach zaledwie 18 stopni na północnym wschodzie, 21 w centrum, 24 na północnym zachodzie. W czasie burz porywisty wiatr.

0: 99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szewcka Letnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A, obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym Second Hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second Hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Reklama.
8: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Planowany na wrzesień nabór wniosków o dofinansowanie zakładania własnych firm we wschodniej Wielkopolsce w ramach Górniczego Funduszu nie rozpocznie się w tym terminie. Decyzję przekazała Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, wskazując na zaskakująco dużą liczbę formularzy rekrutacyjnych złożonych podczas wakacji przez górników, energetyków i członków ich rodzin. Program Droga do Zatrudnienia po węglu był początkowo skierowany właśnie wyłącznie do tych grup, jednak został on rozszerzony na niemal wszystkich mieszkańców subregionu konińskiego. Zgodnie z nowymi zasadami mogą z niego skorzystać osoby mieszkające, pracujące lub uczące się w powiatach tureckim, kolskim, słupeckim i konińskim, z wyjątkiem osób samozatrudnionych. Górnicy, energetycy i ich rodziny nadal mają pierwszeństwo, dlatego nabór dla pozostałych mieszkańców będzie możliwy później, dopiero po rozpatrzeniu zgłoszeń górników i energetyków. WARP podkreśla, że nabór skierowany do osób związanych z grupą ZEPAK i ich rodzin odbywa się bez zmian. Wrześniowa rekrutacja dla pozostałych osób niepowiązanych w żaden sposób z zespołem elektrowni Pątnów-Adamów-Konin ani z kopalniami miała objąć zaledwie około 50 uczestników. W ramach programu można otrzymać nawet 120 tysięcy złotych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Do połowy wakacji dzięki wsparciu uruchomiono już ponad 70 firm. WARP wypłacił dotychczas ponad 9 milionów złotych dofinansowania. Od 2 września hodowcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie inwestycji mających chronić gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń. Nabór potrwa do początku października. A dokumenty będą przyjmowane przez internet. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 100 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania sięga 80% kosztów, wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na wykonanie ogrodzenia chlewni, zadoszonej niecki dezynfekcyjnej, zakup urządzeń do odkażania, zapewnienie możliwości dezynfekcji osób zajmujących się świniami, budowę lub przebudowę magazynu na słomę, a także posadowienie silosu na gotową paszę czy na zboże przeznaczone na paszę. Wsparcie obejmuje również rozwiązania pozwalające utrzymywać świnie oddzielnie od innych zwierząt. O taką pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej. Muszą być posiadaczami nieruchomości objętej inwestycją, położonej w Polsce i prowadzić chów lub hodowlę co najmniej 50 świń. W przypadku hodowli ekologicznej wymagane jest minimum 27 sztuk. Inwestycji nie można rozpocząć przed złożeniem wniosku. Zadanie musi zostać zrealizowane bez podziału na etapy w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od podpisania umowy, wyjaśnia Wielkopolski Samorząd Rolniczy. Ze szczegółami można zapoznać się na stronach WIR-u.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona Jasne Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
3: Rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
1: Reklama.
4: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Wkrótce kontrola ITD w firmie, której autokar miał wypadek na Węgrzech. Potem rzecznik praw obywatelskich o przemocy wobec Ukraińców. Będzie też nowy sondaż poparcia partii politycznych.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Na początku września ma się rozpocząć oficjalna kontrola Inspekcji Transportu Drogowego w firmie przewozowej, której pojazd uległ wypadkowi na Węgrzech. Po kolizji autokaru z pielgrzymami 12 osób zginęło, a kilkadziesiąt było rannych. Jednocześnie Główny Inspektorat Transportu Drogowego każdego dnia prowadzi kontrolę autokarów i busów, które na przykład wożą dzieci na kolonie, mówi wiceszef inspekcji Marek Konkolewski.
2: Do wczoraj Inspekcja Transportu Drogowego w okresie wakacyjnym skontrolowała 4114 autobusów, autokarów, najczęściej przewożących dzieci i młodzież na zorganizowane formy wypoczynku, ale także osoby starsze.
0: Inspekcję autokaru można zamówić przez formularz na stronach Generalnej Inspekcji albo wzywając policję. Najlepiej zrobić to dzień przed wyjazdem autokaru. Znów uciekinier na hulajnodze elektrycznej, tym razem 14-latek z Wielkopolski, który w Osowie próbował uniknąć rozmowy z wrzesińską drogówką. Powody miał co najmniej dwa. Jechał krajową 15, czyli drogą, którą jeździć nie powinien, i pędził momentami ponad 60 km na godzinę. Okazało się bowiem, że hulajnoga ma zdjętą blokadę mocy. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Przypadki przemocy wobec Ukraińców w Polsce niepokoją nową rzecznik praw obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram będzie o tym dziś rozmawiać z komendantem głównym policji. Do ataku na obywateli Ukrainy dochodziło w ostatnim czasie m.in. w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, a zdaniem RPO wzrost liczby ataków na tle narodowościowym jest wyraźny.
3: Zaryzykowałabym stwierdzenie, że około 60% więcej jest tego rodzaju przestępstw wobec Ukrainek i Ukraińców. Właśnie to będzie przedmiotem spotkania, po to, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób organy ścigania reagują, w jaki sposób weryfikują te przesłanki nienawiści na tle narodowościowym.
0: W zeszłym roku Ukraińcy mieszkający w Polsce złożyli 275 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa na tle narodowościowym. Są nowe dane o naszych sympatiach politycznych. Głosowanie na Koalicję Obywatelską w wyborach parlamentarnych deklaruje blisko 27,5% ankietowanych przez pracownię United Surveys. Drugie miejsce dla PiS i nieco ponad 20,5%. Podium zamyka Konfederacja z 14%. Do Sejmu weszłyby też Konfederacja Korony Polskiej i Nowa Lewica. Dodam, że Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego w badaniu uzyskał 6,5% poparcia. Bydgoszcz na 4 dni zamieni się w krainę baśni. W czwartek rozpoczyna się jubileuszowa 10. edycja magicznego festiwalu świata baśni i bajek Pozytywka. Na dzieci i całe rodziny czekają spektakle, koncerty, pokazy, warsztaty i widowiska, mówi Weronika Bojko, rzeczniczka prasowa wydarzenia.
4: Przejmujemy teatr. Dzisiaj właśnie z rana została zamontowana instalacja na ulicy Batorego. Są tam 2 albo 4, kto jak zobaczy, kto jak spojrzy, kolorowe smoki, więc zachęcamy jak najbardziej się przejść.
0: Festiwal potrwa do 30 sierpnia.
1: A co w regionie?
5: Komenda Powiatowa Policji w Turku ruszyła z kolejną edycją akcji Odblaskowa Szkoła. To inicjatywa, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz kształtowanie prawidłowych zachowań na drodze poprzez działania edukacyjne i praktyczne. W ramach konkursu szkoły w całej Wielkopolsce mają promować korzystanie z elementów odblaskowych i wyposażyć w nie uczniów. Ważnym elementem jest również przekazywanie wiedzy dotyczącej zasad i przepisów ruchu drogowego oraz kształtowanie odpowiedzialnych zachowań. Organizatorzy zachęcają do wspólnego działania uczniów, nauczycieli, rodziców i lokalnych społeczności. Placówki mogą realizować własne, kreatywne inicjatywy związane z bezpieczeństwem na drodze. Najbardziej aktywne i pomysłowe szkoły mają szansę na atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 25 września. Formularz należy przesłać do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji. Turkowska Policja przypomina, że dobra widoczność uczniów na drodze może mieć bezpośredni wpływ na ich bezpieczeństwo.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Do 20 stopni na Podlasiu, do 22 na Mazowszu, do 24 na Pomorzu Zachodnim. Na południu może padać deszcz, może się też pojawić na północnym wschodzie. Tam niewykluczone również burze, ale przejaśnień też nie zabraknie.

0: Konin FM.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy.

0: 104.1.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Akademia Nauk Stosowanych w Koninie przygotowała na rok 2026-2027 bezpłatną ofertę studiów, kursów i szkoleń. Zajęcia będą realizowane w ramach projektu Rozwój studiów o profilu praktycznym i forum kształcenia ustawicznego dostosowanych do potrzeb Wielkopolski Wschodniej. Jego celem jest umożliwienie osobom dorosłym zdobywania kompetencji i kwalifikacji odpowiadających zmianom zachodzącym w gospodarce regionu. Oferta obejmuje bezpłatne studia pierwszego stopnia na kierunku logistyka ze specjalnościami transport i spedycja oraz magazynowanie i obsługa rynku. Dostępne są także studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w zakresie transportu i logistyki produkcji oraz przygotowania i organizacji produkcji. Uczelnia proponuje również studia podyplomowe, analizę danych i sztuczną inteligencję w biznesie, budownictwo energooszczędne i alternatywne źródła energii oraz oszczędne wytwarzanie. W ramach kształcenia specjalistycznego dostępna jest gospodarka magazynowa. Przygotowano także kursy techniczne dotyczące m.in. analizy danych i uczenia maszynowego, automatyzacji procesów biurowych i inżynierskich z wykorzystaniem AI, pojazdów elektrycznych i wodorowych, obrabiarek CNC, pomp ciepła i klimatyzacji czy fotowoltaiki. Nowością jest kurs Od atomu do gniazdka, energetyka jądrowa i jej wpływ na nasze otoczenie. Oferta obejmuje ponadto kursy logistyczne z zakresu magazynowania, optymalizacji zasobów, transportu i logistyki oraz kursy językowe chiński, Green Economy English i niemiecki logistyczne. 41 pedagogów z konińskich przedszkoli i szkół odebrało akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Wydarzenie stanowiło finał ścieżki zawodowej po udanych egzaminach w sesji letniej. Zgodnie z procedurą zgromadzeni złożyli ślubowanie rzetelnego pełnienia obowiązków oraz wychowywania uczniów w duchu szacunku do ojczyzny i prawa. Z przedszkoli taki wyższy stopień uzyskali Małgorzata Wiśniewska, Patrycja Szymańska, Paulina Wadelska, Daria Rzepczak, Patrycja Kacprzak, Monika Różak, Kamila Kubiaczyk, Emilia Ligocka, Elżbieta Walkowiak, Magdalena Przybyłowicz, Magdalena Jasiak, Ewa Więckowska i Klaudia Pawlaczyk. Ze szkół podstawowych i ośrodka specjalnego do tego grona dołączyli Agnieszka Szymańska, Małgorzata Urycka, Justyna Szymczak, Monika Jerzyk-Taras, Joanna Gościniak, Patrycja Słowikowska, Bartosz Zaparty, Larysa Pokudina, Milena Maciejewska, Damian Tydlak, Joanna Szymańska, Natalia Walczak, Weronika Wysocka, Emilia Zaremska, Ewelina Przybylska, Jakub Tylman, Justyna Chudziak, Justyna Czmil, Mirella Tomczak, Monika Braciszewska, Patrycja Graczek i Paulina Spławska. Grono uzupełnili nauczyciele szkół ponadpodstawowych Anna Macudzińska, Jacek Andrzejewski, Katarzyna Hardel-Jabłońska, Monika Bełza-Kudełka, Monika Jusala oraz Adam Augustyniak.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: FM. Konin FM.
1: Reklama.
2: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
3: Kategoria C, C plus E i kwalifikacja zawodowa KOT 95? Wybierz szkołę jazdy Turbo Rutecka. Jako jedyni w Koninie szkolimy na takim samym ciągniku siodłowym, na jakim egzaminuje WORT. Do tego wysoka zdawalność, życzliwi instruktorzy i dwa profesjonalne place szkoleniowe.
4: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
1: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dreamed. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
4: Restauracja Old Garden Sycewo 17 zaprasza. Koncert Agi Zarian już 5 września. Królowa polskiego jazzu zagra z Szacharem, El Natanem i Robertem Majewskim. Najpiękniejsze standardy jazzowe oraz autorski program z okazji 25-lecia twórczości i 50. urodzin artystki. Szczegóły na Facebooku, Instagramie i aplikacji Going Up. 5 września zapraszają Aga Zarian i Old Garden.
5: Skoki temperatury w końcówce wakacji, pogoda szykuje roller coaster. Pochwalił się wygraną w kasynie, blefował, ale ucierpiał. Ukraińskie dzieci nie obejrzą już bajki Masza i Niedźwiedź.
6: Wiadomości Konin FM.
5: Agnieszka Trojanowska-Bis. Załamanie pogody już w najbliższy weekend. Na początek jednak wybuch gorąca w czwartek, a zwłaszcza w piątek. Na południu Polski w pasie od Zielonej Góry przez Śląski Małopolskę po Przemyśle zrobi się bardzo gorąco, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
7: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
5: Chwilę później, bo już w weekend pogoda się popsuje i przez całą Polskę przejdą burze.
7: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalnie gradu i silne porywy wiatru.
5: W niedzielę pogoda powinna się już poprawić. To ostatni tydzień rządowych obniżek na stacjach paliw. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalane przez rząd ceny maksymalne. W najbliższych dniach dużych zmian raczej nie będzie, ale cały świat patrzy i czeka na reakcję po decyzji o amerykańskich sankcjach. Iran twierdzi, że się nimi nie przejmuje. Teheran przekonuje, że ma plan odpowiedzi na amerykańską wojnę ekonomiczną. Przypomina jednocześnie, że Chińczycy i Rosjanie nie zaakceptowali amerykańskich obostrzeń i przewidują, że sprzeciwią się im kolejne kraje. Ale sekretarz skarbu USA Scott Bessent podkreśla, rozpoczynamy zmasowaną ofensywę gospodarczą wymierzoną w światowe powiązania finansowe Iranu.
8: Naszym celem jest odcięcie wszelkich gospodarczych linii życia podtrzymujących ten tyrański reżim, aż Teheran pozostanie odizolowany.
5: Teheran grozi, jeśli wojna będzie trwać, Iran wstrzyma cały eksport ropy z regionu. Po brutalnym ataku na 22-latka we Wrocławiu policja zatrzymała czterech mężczyzn. Zaatakowany pochwalił się głośno wygraną w kasynie, tylko że tę historię zmyślił i o mało nie przypłacił tego życiem. Wszyscy zainteresowani w tej sprawie to obywatele Ukrainy. Za taki rozbój grozi im do 20 lat więzienia. Do końca wakacji pozostał już tylko tydzień. Powoli czas na podsumowania. Ponad 4,5 tysiąca kontroli autokarów przeprowadziła w ostatnich 2 miesiącach Inspekcja Transportu Drogowego. Oprócz tych zaplanowanych, po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech rozpoczęły się też dodatkowe, o czym Szymon Kępka.
9: Kontrole to nie tylko sprawdzanie trzeźwości kierowców, także ich czasu pracy, ale również stanu technicznego autokarów. Stan w większości jest dobry z powodu wymogów, które dotyczą autokarów. Wiceszef Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Marek Konkolewski.
10: Przewoźnicy mają dobrej klasy autobusy, które regularnie są poddawane obowiązkowym badaniom technicznym raz na pół roku, nie tak jak my kierowcy amatorzy, którzy najczęściej co roku przeprowadzamy obowiązkowe badania techniczne.
9: Resort infrastruktury zapowiada analizę przepisów dotyczącą czasu pracy kierowców autokarów, tak by minimalizować ryzyko na przykład zasypiania za kierownicą.
5: Kierowcy autobusów turystycznych mogą prowadzić pojazd maksymalnie 9 godzin dziennie. Po 4,5 godzinach jazdy są zobowiązani do odbycia 45-minutowej przerwy. Rosyjska bajka Masza i Niedźwiedź zakazana na Ukrainie. Serwis YouTube zablokował na całym terytorium Ukrainy 3 kanały rosyjskiego serialu animowanego. Decyzja jest następstwem sankcji nałożonych przez prezydenta Ukrainy za szerzenie kremlowskiej propagandy.
6: A co w regionie?
11: Rozpoczyna się trzeci etap przebudowy skweru przy ulicy Jana Pawła II w Tuliszkowie. Władze miasta i gminy podpisały już umowę na wykonanie prac, które uzupełnią działającą tam siłownię zewnętrzną oraz plac zabaw. Cała inwestycja pochłonie ponad 966 tysięcy złotych, w tym dofinansowanie z Unii w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie funkcjonalnej przestrzeni sprzyjającej odpoczynkowi i integracji lokalnej społeczności. W ramach zaplanowanych robót pojawią się nowe alejki piesze, chodniki oraz strefy relaksu. Dla kierowców powstanie parking mieszczący 10 samochodów, w tym jedno stanowisko dedykowane osobom z niepełnosprawnościami. W centralnej części terenu stanie podświetlana altana. Skwer zostanie wyposażony w nowe ławki, stoły do gry w szachy, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Istotnym elementem projektu jest też zadbanie o zieleń. W planach są liczne nasadzenia obejmujące 13 drzew i ozdobne rabaty roślinne. Prace zapewnią ponadto dogodne połączenie ze skweru w stronę ulicy oraz pomnika Jana Pawła II, co znacząco podniesie estetykę i wygodę korzystania z tej przestrzeni publicznej w Tuliszkowie.
6: Konin FM. Pogoda.
5: Temperatury dziś umiarkowane, od 19 do 23 stopni w kraju, najcieplej w Wielkopolsce, najchłodniej na Podlasiu, na południu Polski oraz na Warmii i Mazurach. Może dziś popadać deszcz.

0: wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
3: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
4: W niedzielę handlowe również.
5: W tej reklamie

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Budynek po byłej szkole podstawowej w Kotwasicach w powiecie tureckim zostanie wyremontowany i dostosowany do nowych potrzeb. Powstanie tam klub seniora z 20 miejscami zapewniający mieszkańcom codzienne wsparcie, a także przestrzeń do spotkań, aktywności i integracji. Wykonawcą prac będzie firma ze Stefanowa. Remont obejmie m.in. prace malarskie, wykonanie nowych posadzek w wybranych pomieszczeniach i sanitariatach oraz modernizację zaplecza sanitarnego. Przebudowane zostaną również schody zewnętrzne i wejście do budynku. Zaplanowano także stworzenie pochylni, która poprawi dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnościami. Powstanie nowe rozwiązanie gospodarki ściekowej obejmujące montaż zbiornika i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego. Inwestycja jest częścią projektu Wsparcie dla Ciebie – rozwój deinstytucjonalnych usług społecznych, realizowanego przez gminę Malanów w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski. Cały projekt kosztuje 1 379 000 zł. Tego rodzaju inwestycja ma rozwijać usługi społeczne blisko miejsca zamieszkania z uwzględnieniem potrzeb seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Mieszkańcy gminy Wierzbinek i okolic mogą wziąć udział w konkursie fotograficznym Tradycja w obiektywie. To propozycja dla osób, które chcą pokazać na zdjęciach wyjątkowe miejsca, ludzi, zwyczaje i tradycje charakterystyczne dla regionu. Najciekawsze fotografie mogą stać się częścią pocztówki promującej lokalną społeczność. Konkurs jest organizowany w ramach projektu Nasze Tradycje – Szlak Młodego Odkrywcy. Organizatorzy zachęcają, aby spojrzeć na najbliższą okolicę z innej perspektywy i uchwycić na fotografii to, co wyróżnia gminę Wierzbinek i jej otoczenie. Do wykonania zdjęcia można wykorzystać zarówno aparat fotograficzny, jak i telefon. Prace konkursowe należy nadsyłać do 4 września. Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału, sposobu zgłaszania fotografii oraz wymaganych dokumentów znajdują się w regulaminie konkursu dostępnym na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku. Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich, którzy chcą poprzez fotografię opowiedzieć o swoim regionie i jego tradycjach. To okazja, by pokazać miejsca i wydarzenia, które na co dzień mogą wydawać się zwyczajne, ale jednocześnie tworzą wyjątkowy charakter lokalnej społeczności. Projekt jest dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji w ramach programu Kompas Młodego Obywatela.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: FM. Konin FM.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
4: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
0: Reklama. Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: teraz tablet OskalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. Reklama.
3: Benzyna droższa, olej napędowy stanieje, mamy jutrzejsze ceny. Makabryczne odkrycie na starym cmentarzu w Łodzi, trwają prace. Uczniowie już myślami w szkole, a póki co całe rodziny na zakupach.
4: Wiadomości Konin FM.
3: Agnieszka Trojanowska, BIS. Jutro cena maksymalna benzyny 95 będzie wyższa. Cena benzyny 98 nie zmieni się, a olej napędowy stanieje. Jak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, litr 95 jutro ma kosztować nie więcej niż 6,58, 98 7,40, a oleju napędowego 7,54. To ostatni tydzień rządowych obniżek na stacjach paliw. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalane centralnie ceny maksymalne. Oto jak kształtować się będą ceny paliw w tym tygodniu, pyta Bartosz Kądziołka.
5: Wiele zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
6: Gdyby napłynęły w tym tygodniu jakieś pozytywne informacje w kwestii konfliktu w Zatoce Perskiej, ustabilizowałoby to sytuację i pozwoliło nawet na delikatne korekty cen w dół.
5: Obecny pakiet rządowych obniżek pod nazwą CPN ma skończyć się 31 sierpnia.
6: W przypadku tego, co zobaczymy ewentualnie od 1 września, mogą być to korekty rzędu 80 groszy do złotówki na litrze. Niezależnie, czy to będzie benzyna, czy olej napędowy.
3: Trwają prace ziemne na starym cmentarzu w Łodzi po makabrycznym odkryciu. Przypadkowy przechodzień zauważył wystające z ziemi kości. Najprawdopodobniej to ludzkie szczątki leżały z dala od grobów. W pobliżu stała koparka. Jedna z wersji branych przez śledczych pod uwagę jest taka, że szczątki mogą pochodzić z tego cmentarza. Inna z wersji zakłada, że szczątki mogły zostać na teren nekropolii przywiezione z zewnątrz, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
7: Z ziemią, która była potrzebna do wykonania prac związanych z kopaniem grobów.
3: Śledztwo będzie prowadzone najpewniej pod kątem znieważenia zwłok lub miejsca pochówku. Grozi za to kara grzywna, ograniczenie wolności, a nawet więzienia do 2 lat. To nieludzkie zachowanie człowieka. Policja znalazła właścicielkę psa, który został wyrzucony w torbie do kanału Gliwickiego. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zwierzę już nie żyło, kiedy zostało wyrzucone do wody. Tydzień temu policja w Kędzierzynie Koźlu opublikowała zdjęcie sportowej torby z nieżywym psem i dzięki temu namierzyła właścicielkę.
8: Do funkcjonariuszy zaczęły trafiać sygnały od osób, które rozpoznały psa. Dzięki tym informacjom policjanci dotarli do właścicielki zwierzęcia, którą okazała się 40-letnia kobieta. Ustalenie właścicielki jest jednak dopiero kolejnym etapem prowadzonego postępowania.
3: Jak mówi Klaudia Tokarczyk z komendy w Kędzierzynie Koźlu, jeszcze nieznane są dokładne okoliczności sprawy i czy kobieta usłyszy zarzuty. A w sklepach zakupy przed 1 września, czyli piórniki, zeszyty i plecaki.
9: Tej rzeczy się udało 2 tygodnie tam, jak byliśmy w dużym sklepie, a takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z listy.
10: Z takimi zakupami, no chyba niedobrze czekać na ostatnią chwilę.
9: No właśnie tak.
11: No to zależy, u nas w szkole jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole, więc tego nie musimy kupować, a zeszyty to dopiero na początku roku mówią jakie. Więc u nas akurat czekanie na ostatnią chwilę jest...
10: Przydaje się, tak.
3: Szkoła oficjalnie rusza już za tydzień we wtorek.
4: A co w regionie?
12: Właściciele nieudokumentowanych studni głębinowych mogą skorzystać z czasowej abolicji. Nowelizacja prawa wodnego pozwala do końca przyszłego roku bez opłat i kar uregulować status ujęć wód podziemnych wykonanych bez wymaganego pozwolenia, informuje mieszkańców Wielkopolski Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Z rozwiązania mogą skorzystać m.in. rolnicy, sadownicy, przedsiębiorcy oraz właściciele domów i działek. W tym celu trzeba złożyć kompletny wniosek o legalizację urządzenia urządzenia wodnego. Każde podlega odrębnej legalizacji. Pozwoli to uniknąć opłaty wynoszącej 6600 zł. Nie będą też nakładane kary administracyjne wynoszące od 5000 do nawet miliona. Przepisy obejmują również trwające postępowania, które przed wejściem nowelizacji w życie nie zostały prawomocnie zakończone. Legalizacji wymagają samowolnie wykonane studnie głębinowe. Zwolnione są natomiast studnie do 30 metrów służące wyłącznie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego przy poborze średnio do 5 metrów sześciennych na dobę. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do najbliższej dyrekcji zarządu zlewni Wód Polskich. Zmiany mają uporządkować sytuację prawną studni, pomóc monitorować pobór wód podziemnych i lepiej chronić zasoby przed skutkami suszy. W Wielkopolsce może być nawet kilkanaście tysięcy nielegalnych lub nieudokumentowanych studni.
4: Konin FM. Pogoda.
3: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane tylko na północnym wschodzie oraz w południowej części kraju. Trochę więcej chmur i tam może popadać deszcz, a na termometrach do 18 stopni na północnym wschodzie oraz na obszarach podgórskich do 21 w centrum i 24 na północnym zachodzie. Najchłodniej w Kotlinach Karpackich, tam zaledwie około 15 stopni.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Ponad 540 tysięcy złotych kosztować będzie dostosowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu unijnego. Najważniejszą zmianą będzie montaż windy, która zapewni dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. Zmodernizowana zostanie także toaleta, a w bibliotece pojawi się system informacji przestrzennej. Obejmie on m.in. oznaczenia o wysokim kontraście, piktogramy, elementy tyflograficzne, napisy w alfabecie Braille'a oraz czytelne mapy poszczególnych pięter budynku po Narodowym Banku Polskim przy Dworcowej. Biblioteka zyska również nowe wyposażenie ułatwiające korzystanie z jej oferty osobom ze szczególnymi potrzebami. Będą to przenośne pętne indukcyjne dla osób słabosłyszących, materac ewakuacyjny oraz przenośny powiększalnik. Zmodernizowana zostanie również strona internetowa instytucji. Wprowadzone będą zasady przygotowywania treści w sposób dostępny dla wszystkich odbiorców. Projekt przewiduje także organizację dwóch wydarzeń przygotowanych wspólnie z partnerami społecznymi i osobami z niepełnosprawnościami. Podczas tych spotkań zapewnione zostaną m.in. audiodeskrypcja oraz tłumaczenie na język migowy. Dzięki inwestycji Konińska Biblioteka ma stać się miejscem bardziej dostępnym i przyjaznym dla wszystkich mieszkańców. Trwa 10. jubileuszowa edycja konkursów Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku. Przedsięwzięcie organizowane przez Samorząd Województwa ma na celu wyróżnienie placówek oświatowych i pedagogów, którzy tworzą nowoczesną edukację oraz inspirują do rozwijania pasji. Kandydatów z regionu mogą zgłaszać m.in. dyrektorzy, rodzice, samorządy uczniowskie i organizacje pozarządowe do 15 września. Inicjatywa docenia innowacyjność, budowanie wspólnoty, a także zaangażowanie wychowawcze i społeczne. Od 2016 nagrodzono 153 szkoły oraz 145 nauczycieli z różnych miejscowości. Wśród nich znalazły się małe i duże placówki, a także pedagodzy, również z Konina, wykraczający poza standardowe obowiązki. Konkursy wiążą się również z gratyfikacją finansową. W poprzedniej edycji zwycięska szkoła otrzymała 25 tysięcy złotych, laureaci po 15 tysięcy, a wyróżnione jednostki po 10. W kategorii nauczycielskiej nagroda główna wyniosła 12,5 tysiąca złotych. Regulaminy i formularze są dostępne na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Pokażmy razem najlepsze przykłady wielkopolskiej edukacji.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Tonin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Restauracja Old Garden Sycewo 17 zaprasza. Koncert Agi Zarian już 5 września. Królowa polskiego jazzu zagra z Szacharem, El Natanem i Robertem Majewskim. Najpiękniejsze standardy jazzowe oraz autorski program z okazji 25-lecia twórczości i 50. urodzin artystki. Szczegóły na Facebooku, Instagramie i aplikacji Going Up. 5 września zapraszają Aga Zarian i Old Garden.
8: Dla tragicznie zmarłego małżeństwa minuta ciszy dziś w Krakowie. Minister Sprawiedliwości ogłasza przełom w śledztwie Sonda Krypto. Warto spróbować polskich smaków. Szykują się dwie duże imprezy. To szczególna informacja dla smakowszy.
0: Wiadomości Tonin FM.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. Minutą ciszy mieszkańcy Krakowa uczczą dziś pamięć małżeństwa, które w sobotę zginęło pod kołami nadjeżdżającego samochodu. Młodzi ludzie spacerowali z dzieckiem w wózku na krakowskim Zabłociu. Osierocony niemowlak trafił w ciężkim stanie do szpitala. Kierowca samochodu, 26-letni Hubert B., został wczoraj aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Usłyszał w prokuraturze zarzuty, ale nie przyznał się do winy. Twierdzi, że przyczyną wypadku nie była nadmierna prędkość ani równa nawierzchnia. Minuta ciszy dla młodej rodziny dziś o 18 na krakowskim Zabłociu. Przełom w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Sonda Krypto obwieścił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Nie chce on jednak potwierdzić, czy szef giełdy Przemysław Kral uzyskał status małego świadka koronnego. Ostatnio pojawiły się doniesienia medialne, że Kral zdecydował się na współpracę z prokuraturą, która prowadzi śledztwo w sprawie szkody finansowej o znacznych rozmiarach.
9: Przełomem jest na pewno to, że drgnęło to śledztwo bardzo intensywnie. Doszło do połączenia dwóch śledztw. Jedno prowadzone było w prokuraturze regionalnej w Katowicach i tam zgłaszało się bardzo wielu poszkodowanych, ale drugie śledztwo toczyło się, ale w sposób nie taki, jak byśmy chcieli, dotyczące zaginięcia byłego właściciela Bitwaya.
8: Czyli giełdy, która po przejęciu przez Przemysława Krala została przemianowana na Sonda Krypto, a przed chwilą pojawiła się kolejna nowa informacja w tej sprawie. Mecenas Roman Giertych, polityk Koalicji Obywatelskiej, poinformował, że od maja jest obrońcą Przemysława Krala, szefa zbankrutowanej giełdy kryptowalut. Polacy w wakacje korzystają chętnie z aplikacji mObywatel. To jedna z najczęściej używanych aplikacji. W ciągu ostatnich 2 miesięcy skorzystano z niej ponad 15 milionów razy, a dane pokazują, że najchętniej wybieraliśmy usługi, które są pomocne w czasie wyjazdów. Szczególnie popularna jest możliwość sprawdzenia punktów karnych, zarówno aktywnych, jak i tymczasowych. W mObywatelu chętnie korzystano także z usługi Odyseusz, która pozwala zgłaszać zagraniczną podróż w aplikacji. Apele wędkarzy wysłuchane. Wody Polskie zgodziły się na ratowanie tego, co przeżyło katastrofę w kanale Gliwickim, gdzie od ponad 3 tygodni spustoszenie się je złota alga. Polski Związek Wędkarski używa specjalnego urządzenia, które napowietrza wodę i pomaga usuwać zanieczyszczenia. Wczoraj w kanale nie stwierdzono nowych śniętych ryb, ale na powierzchni wciąż dryfuje mnóstwo ich trucheł. Walka ze skutkami katastrofy jeszcze się nie kończy, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
10: Zostaną natomiast uprzątnięte trzcinowiska i brzegi kanału Gliwickiego, gdzie zepchnięte przez wiatr lub efekt falowania mogą zalegać do tej pory truchła pojedynczych ryb.
8: Do tej pory wyłowiono ponad 4 tony śniętych ryb. Wybierajmy krajowe produkty, szykując posiłki w domu. Zachęca minister rolnictwa Stefan Krajewski w obchodzonym dziś oficjalnie Dniu Polskiej Żywności. Szef resortu zachęca też do kupowania polskich produktów bezpośrednio od rolników i lokalnych producentów, a okazją do jeszcze lepszego poznania polskich produktów będą dożynki polskie, które odbędą się 13 września w Spale oraz Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie, zaplanowany na 19 i 20 września na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Yeah.
0: A co w regionie?
1: Trwa budowa kompleksu turystycznego nad pokopalnianym zbiornikiem w Kozarzewku w gminie Kazimierz Biskupi. W pierwszej kolejności wykonano już roboty ziemne związane z przyszłymi drogami rowerowymi. Inwestycja ma być gotowa do końca czerwca przyszłego roku. Jednocześnie trwa uzyskiwanie kolejnych pozwoleń. Starostwo powiatowe w Koninie przygotowuje zgody na budowę pomostów i innych obiektów. Panowanie może rozpocząć się we wrześniu lub październiku. Projekt wart ponad 33 miliony złotych zakłada budowę plaż w sumie ponad 800 metrów pomostów, w tym jednego o długości przekraczającej 400, wieży widokowej na półwyspie oraz pierwszego w regionie wyciągu do nart wodnych. Powstaną też pola namiotowe i kamperowe, place zabaw, budynek o powierzchni 300 metrów kwadratowych z salą konferencyjną oraz 7 kilometrów dróg rowerowych. Z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji pochodzi 26 milionów złotych. Ponad 66-hektarowy zbiornik po odkrywce Kazimierz Południe gmina przejęła od ZEPAK-u prawie 6 lat temu. Przed 2 laty uruchomiono tam kąpielisko. W tym roku z racji prac budowlanych jest jednak ono nieczynne.
0: Konin FM. Pogoda.
8: Pogodnie dziś w większości regionów, trochę więcej chmur i przelotny deszcz na północnym wschodzie oraz w południowej części Polski. Na północnym wschodzie możliwe burze, a na termometrach do 18 stopni na Podlasiu oraz na obszarach podgórskich, do 21 stopni w centrum i 24 na północnym zachodzie.

0: Konin FM.
1: Reklama. Wózek widłowy, HDS, podesty, suwnice i inne?
2: Zrób kurs w Szkole Jazdy Turbo Rutecka. Zajęcia i egzaminy państwowe UDT odbywają się w siedzibie Szkoły Turbo. Profesjonalni, życzliwi instruktorzy, wysoka skuteczność szkolenia i własne zaplecze z dwoma profesjonalnymi placami szkoleniowymi.
1: Szkoła Jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.

0: tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym Second Hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second Hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
2: Restauracja Old Garden Sycewo 17 zaprasza. Koncert Agi Zarian już 5 września. Królowa polskiego jazzu zagra z Szacharem, El Natanem i Robertem Majewskim. Najpiękniejsze standardy jazzowe oraz autorski program z okazji 25-lecia twórczości i 50. urodzin artystki. Szczegóły na Facebooku, Instagramie i aplikacji Goinka. 5 września zapraszają Aga Zarian i Old Garden.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów.

0: Poranin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Reklama. Wiadomości Konin FM.
4: Mieszkańcy Konina mogą czasem usłyszeć różne syreny. Dlatego warto wiedzieć, co one oznaczają. W miejskim systemie funkcjonują dwa oficjalne alarmy. Ogłoszenie alarmu to ciągły, modulowany dźwięk trwający 3 minuty. Jego odwołanie oznacza ciągły, jednostajny dźwięk, również przez 3 minuty. W Koninie działa też lokalny system wzywania druhów z 6 jednostek OSP do remiz. Jest podobny do alarmu, ale występują w nim przerwy między krótkimi cyklami. Jeśli po pierwszym cyklu słychać wyraźną przerwę, oznacza to wezwanie strażaków do działań ratowniczych. W przypadku prawdziwego alarmu należy śledzić oficjalne informacje Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Warto tu korzystać z bezpłatnej aplikacji M-Mieszkaniec. Konin planuje także profesjonalne budowle ochronne. Miasto wskazuje lokalizacje pod takie obiekty, jednak ich budowa jest zadaniem zlecanym administracji rządowej i należy do finansowania z budżetu państwa. Do tego czasu można sprawdzić punkty schronienia na mapie gdziesieukryć.pl. Są to m.in. piwnice i garaże podziemne. W nagłym zagrożeniu warto wykorzystać własną piwnicę, a jeśli nie jest to możliwe, pozostać w centralnym pomieszczeniu z dala od okien i najlepiej przy ścianach nośnych. Warto znać te zasady, gdy sytuacja na świecie wciąż jest niepewna. W ramach inwestycji uzyskanie autonomii energetycznej obiektów użyteczności publicznej jest możliwością tymczasowego zakwaterowania osób i personelu obrony cywilnej oraz sił zbrojnych RP. Dla gminy Malanów w powiecie tureckim zakupiony i zamontowany zostanie agregat prądotwórczy o mocy 48 kW. Urządzenie będzie stanowiło rezerwowe źródło zasilania, które pozwoli utrzymać dostawę energii w przypadku przerw w działaniu sieci. Koszt to prawie 158 tysięcy złotych. W ramach zadania przygotowane zostanie również pomieszczenie przeznaczone na agregaty. Teraz zaglądamy do koła. Tamtejszy Miejski Dom Kultury zaprasza wszystkich miłośników fotografii, zarówno amatorów, jak i bardziej doświadczonych pasjonatów, do udziału w kolejnej odsłonie fotograficznego cyklu. Poszukajcie kadrów, które najlepiej oddają charakter lata. Niech będą to ludzie, emocje, praca podczas żniw, miejskie i wiejskie pejzaże, poranna mgła nad Łąką, dziecięcy uśmiech, letni deszcz, podróże, odpoczynek i codzienne życie widziane w niezwykłej perspektywy. Zdjęcia można przesyłać mailowo do kolskiego MDK-u do końca wakacji. Szczegóły podano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kole.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Konin FM.
1: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
2: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
3: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
4: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Po wypadku w Krakowie miasto zapewnia, że nie przyczyniło się do tragedii. Długi młodych Polaków rosną, zadłużają się głównie mężczyźni. Bociany odlatują, a wraz z nimi kończy się lato. Ostatnie ptaki już są spakowane do lotu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Nie było zaniedbań miasta na ulicach Krakowa, gdzie doszło do śmiertelnego wypadku w minioną sobotę, zapewnia pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik. W miejscu tragicznej śmierci małżeństwa pod kołami rozpędzonego samochodu odbyła się wizja lokalna. To rejon ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie w Krakowie. Urzędnicy zapewniają, że nie było powodów, by dodatkowo montować tam progi czy szykany. Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., wini nierówną nawierzchnię, nie przyznaje się jednocześnie do winy, mimo że jechał z prędkością 70 km na godzinę w miejscu, gdzie dozwolona była prędkość 30 km na godzinę. Kierowca usłyszał zarzuty i trafił wczoraj do aresztu. Młodzi Polacy wchodzą w dorosłość i robią długi. Problemy z ich spłaceniem ma ponad 30 tysięcy Polaków między 18 a 24 rokiem życia. Kwota zadłużenia młodych zbliża się do 100 milionów. To niespłacone kredyty, mandaty, rachunki telefoniczne, a także alimenty, mówi z Big Info Monitoru Diana Borowiecka.
2: W grupie niesolidnych dłużników do 24 roku życia przeważają mężczyźni. Między innymi związanej z zakupem najnowszych gadżetów, na które ich budżet nie jest jeszcze przygotowany.
0: Wśród mężczyzn jest 19 tysięcy dłużników, wśród kobiet niespełna 13 tysięcy. Przed kolejnymi atakami hybrydowymi i prowokacjami Moskwy na kontynencie ostrzegają europejscy liderzy. To skutek wsparcia, jakie płynie dla Ukrainy w jej walce z Rosją. W głosy z Niemiec i Francji wsłuchał się Tomasz Orchowski.
3: Süddeutsche Zeitung informuje dzisiaj o odnalezieniu trzeciego drona oraz materiałów wybuchowych, które prawdopodobnie mają związek z próbą ataku na lotnisko w Lipsku z początku sierpnia. Niemcy są coraz częściej na celowniku sprawców ataków hybrydowych. Napastnicy nie mają skrupułów, nie przejmują się nawet możliwymi ofiarami śmiertelnymi. Mówił kanclerz Friedrich Merz. Przed atakami hybrydowymi ostrzega również prezydent Francji Emmanuel Macron. Rosja będzie próbowała eskalować działania wobec państw europejskich, aby zniechęcić je do udzielania pomocy Ukrainie. Jeden z doradców Putina zagroził, że Moskwa może uderzyć na brytyjskie fabryki, które dostarczają Ukrainie części do dronów i rakiet. Premier Andy Burnham podkreślał, że mimo gruźb będzie wspierał Kijów.
0: Reuters donosił w tym miesiącu, że Polska i kraje bałtyckie przygotowują się na możliwe ataki na swoją infrastrukturę, obawiając się rosyjskich operacji przeprowadzonych pod fałszywą flagą. Bociany nie mogą się mylić. To już koniec lata. W wielu miejscach w Polsce zostały po nich już tylko puste gniazda. Bociany mają za sobą tak zwane charakterystyczne sejmiki, czyli zgrupowania przed odlotem. Ostatnie grupy opuszczą Polskę w pierwszej dekadzie września.
1: A co w regionie?
4: Planowany na wrzesień nabór wniosków o dofinansowanie zakładania własnych firm we wschodniej Wielkopolsce w ramach Górniczego Funduszu nie rozpocznie się w tym terminie. Decyzję przekazała Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, wskazując na zaskakująco dużą liczbę formularzy rekrutacyjnych złożonych podczas wakacji przez górników, energetyków i członków ich rodzin. Program Droga do Zatrudnienia po Węglu był początkowo skierowany właśnie wyłącznie do tych grup, jednak został on rozszerzony na niemal wszystkich mieszkańców subregionu konińskiego. Zgodnie z nowymi zasadami mogą z niego skorzystać osoby mieszkające, pracujące lub uczące się w powiatach tureckim, kolskim, słupeckim i konińskim, z wyjątkiem osób samozatrudnionych. Górnicy, energetycy i ich rodziny nadal mają pierwszeństwo, dlatego nabór dla pozostałych mieszkańców będzie możliwy później, dopiero po rozpatrzeniu zgłoszeń górników i energetyków. WARP podkreśla, że nabór skierowany do osób związanych z grupą ZEPAK i ich rodzin odbywa się bez zmian. Wrześniowa rekrutacja dla pozostałych osób niepowiązanych w żaden sposób z zespołem elektrowni Pątnów-Adamów-Konin ani z kopalniami, miała objąć zaledwie około 50 uczestników. W ramach programu można otrzymać nawet 120 tysięcy złotych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Do połowy wakacji dzięki wsparciu uruchomiono już ponad 70 firm. WARP wypłacił dotychczas ponad 9 milionów złotych dofinansowania.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Dziś już czuć różnicę w pogodzie, różnicę polegającą na tym, że jest ocieplenie. Do piątku z każdym dniem będzie robić się cieplej, w piątek nawet 28-29 stopni na termometrach, no i też słońce zaczyna swoje królowanie na niebie. Chmury tak naprawdę w większej ilości dopiero zaczną pojawiać się podczas piątku. Sobota niestety deszczowa i te opady deszczu ponownie mają być związane z niżem genueńskim, także musimy liczyć się z dużą ilością opadów. Niedziela znowu ze słońcem, ale weekend chłodniejszy z temperaturą delikatnie powyżej plus 20 stopni.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
5: Wakacje powoli zbliżają się ku końcowi. W piosence Cabaret Dotto lata temu śpiewał odliczanie. Odliczanie do rozpoczęcia wakacji. My możemy spoglądając w kalendarz odliczać dni. Zostało tak naprawdę nam ich kilka do końca tegorocznego wakacyjnego czasu roku 2026. Przed mikrofonem jeszcze wakacyjnie, jeszcze podczas lata. Wojtek Maciejewski, witam i zapraszam na program Popołudnie w dobrym rytmie.
6: Kolejne filmy.

0: FM.
1: Zaglądamy na drogi. Jak tam sytuacja? Konin korkuje się na nowej przeprawie na rondzie miast partnerskich. Rondo Solidarności również z problemami. Problemy mają też ci, którzy jadą Wyszyńskiego Przemysłową przy Policji. Duży ruch spotkacie na Spółdzielców, na Konińskiej Starówce. Omijajcie skrzyżowanie Wałtara i Wykolska Świętojańska. Pamiętajcie o tym, że większy ruch to też światła Świętojańska Europejska. Zaglądamy drogowo do Koła. Dojeżdżamy tam krajową 92 i w kole jadące w stronę Włocławka na ulicy Włocławskiej i na Toruńskiej spotkacie większy ruch związany z popołudniowym szczytem drogowym. Szerokiej, bezpiecznej drogi kierowcy, tego życzy Wam Konin FM.

0: teraz dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
1: Castorama!
2: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

30 zawodników wzięło udział w zawodach wędkarskich o Puchar Wójta gminy Stare Miasto. Wydarzenie odbyło się na zbiorniku, który znajduje się na rzece Powa. Uczestnicy zawodów złowili w sumie około 50 kg ryb. Zwycięzcą okazał się Adrian Zając. Złowił on rybę, która ważyła ponad 4,5 kilo. Otrzymał od wójta puchar. Drugie miejsce zajął Zbigniew Olek, trzecie Leszek Golimowski. Tutaj okazy, które udało im się zdobyć, ważyły ponad 3 kg. Na kolejnych miejscach znaleźli się Jacek Mirkiewicz, Mateusz Graczyk, Jakub Kaźmierczak, Tomasz Graczyk, Andrzej Zając, Adam Kin, Grzegorz Gorzelańczyk. Organizatorem tych zawodów było koło wędkarskie ze Żgowa. Koniec.

0: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Budynek po byłej szkole podstawowej w Kotwasicach w powiecie tureckim zostanie wyremontowany i dostosowany do nowych potrzeb. Powstanie tam klub seniora z 20 miejscami zapewniający mieszkańcom codzienne wsparcie, a także przestrzeń do spotkań, aktywności i integracji. Wykonawcą prac będzie firma ze Stefanowa. Remont obejmie m.in. prace malarskie, wykonanie nowych posadzek w wybranych pomieszczeniach i sanitariatach oraz modernizację zaplecza sanitarnego. Przebudowane zostaną również schody zewnętrzne i wejście do budynku. Zaplanowano także stworzenie pochylni, która poprawi dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnościami. Powstanie nowe rozwiązanie gospodarki ściekowej obejmujące montaż zbiornika i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego. Inwestycja jest częścią projektu Wsparcie dla Ciebie – rozwój deinstytucjonalnych usług społecznych, realizowanego przez gminę Malanów w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski. Cały projekt kosztuje 1 379 000 zł. Tego rodzaju inwestycja ma rozwijać usługi społeczne blisko miejsca zamieszkania z uwzględnieniem potrzeb seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Zbiory Muzeum Technik Ceramicznych w Kole powiększyły się o kolejną darowiznę. Przekazany przez panią Monikę Łojewską zestaw, misa i mydelniczka, zdobione kwiatową kalkomanią, wyprodukowany został w 1928 roku w kolskiej fabryce Czesława Freudenreicha. Wyroby oznakowane są podszkliwnym herbem miasta Koła i na szkliwnie literami CF, będącymi oznaczeniem powstałego w 1928 Syndykatu Polskich Fabryk Fajansu, Centro Fajans z siedzibą w Warszawie. Muzeum Technik Ceramicznych w Kole zostało założone w 1975 roku. Oprócz wystaw dotyczących ceramiki prezentuje też ekspozycje na temat historii miasta. Placówka zajmuje się również badaniami archeologicznymi, ale najważniejszy jest tam właśnie prezentowany na głównej wystawie fajans z kolskiej fabryki rodziny Freudenreichów. A teraz zaproszenie na jutrzejsze wydarzenie. Miłośnicy gier planszowych mogą dołączyć do cyklu spotkań z planszówkami w Koninie. W każdą środę od godziny 17 do 22 w Centrum Organizacji Pozarządowych na Starówce można zagrać w wiele różnych tytułów oraz poznać ich zasady dzięki wspólnemu tłumaczeniu gier. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Komenda Powiatowa Policji w Turku przypomina o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas płatności i zakupów w internecie. Przestępcy wykorzystują m.in. przejęte konta w mediach społecznościowych. Mogą podszyć je pod znajomych i poprosić o kod płatności lub szybką pomoc finansową. Zanim przekażemy pieniądze, warto skontaktować się z tą osobą innym kanałem i potwierdzić jej prośbę. Policja ostrzega również przed tak zwanym pomyłkowym przelewem. Oszust może wykorzystać skradzione konto bankowe do przesłania pieniędzy, a następnie poprosić odbiorcę o zwrot środków na inny numer telefonu lub rachunek. Takie pieniądze mogą pochodzić z kradzieży, dlatego nie należy ich odsyłać bez wcześniejszego wyjaśnienia sytuacji. Zagrożeniem są także fałszywe sklepy i ogłoszenia internetowe. Atrakcyjna cena oraz nacisk na szybką płatność powinny wzbudzić czujność. Warto korzystać ze sprawdzonych platform, sprawdzić opinie i dane sprzedawcy oraz unikać płacenia z góry, jeśli nie mamy pewności, z kim zawieramy transakcję. Nie wolno przekazywać kodów płatności ani zatwierdzać operacji, których sami nie zleciliśmy.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: FM. Konin FM.
1: Wczoraj na naszej antenie podczas programu Popołudnie w dobrym rytmie mówiłem o tym, jak wyglądały dożynki gminy Rychwał. Teraz kilka słów o dożynkach gminy Stare Miasto, które miały miejsce podczas ostatniego weekendu w Kazimierowie. Tegoroczne dożynki gminno-parafialne odbyły się 22 sierpnia, były świętem rolników oraz całej lokalnej społeczności, podczas którego nie zabrakło tradycyjnych wieńców, pachnącego chleba, muzyki i wielu atrakcji. Święto plonów rozpoczęło się korowodem dożynkowym, który był okazją do podziwiania pięknie wykonanych wieńców dożynkowych. Nie zabrakło też maszyn rolniczych, zarówno tych pamiętających dawne czasy, jak i nowoczesnego sprzętu dziś wykorzystywanego w rolnictwie. W wyjątkowy sposób o oprawę wydarzenia zadbali również mieszkańcy Kazimierowa. Na trasie korowodu można było podziwiać pięknie udekorowane posesje.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
2: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Konin FM.
1: Już tylko minuty, już tylko chwilę zostały nam do godziny 16. Gospodarcze wiadomości. Dziś na naszej antenie o podwyżce za totolotka. Otóż wygląda na to, że więcej płacimy za puszczenie popularnego kuponu, popularnej gry. Od 18 sierpnia gracze płacą za pojedynczy zakład lotto 5 zł zamiast dotychczasowych 3. Podkreślono, że pierwsza zmiana tej ceny jest od roku 2009. Ale jeśli podwyższono koszt kuponu, to też podwyższono gwarantowaną pulę na wygraną pierwszego stopnia z 2 do 3 milionów. Oznacza to, że zdobywca pojedynczej szóstki w przypadku braku kumulacji może liczyć na co najmniej 3 miliony złotych. Wzrosły również kwoty za popularną trójkę, które są wypłacane. Dotychczas wypłacano za trójkę 24 zł, teraz wypłacane jest 35 zł. Wysokość wypłat za trafienie 4 i 5 liczb nadal będzie zależała od liczby zwycięskich zakładów oraz puli przeznaczonej na wygranie w danym

0: Będzie dodatkowe zabezpieczenie w Krakowie po tragicznym wypadku. Grzegorz Braun z zarzutami za zaprzeczanie niemieckim zbrodniom. Pendolino rozpędziło się na testach udanych, dlatego niebawem wielu pasażerów poczuje różnicę.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Kraków po tragicznym wypadku zamontuje próg zwalniający w miejscu, gdzie rozpędzony samochód wjechał w spacerującą rodzinę. Do wypadku doszło w ubiegły weekend. Zginęli rodzica i 8-miesięczny syn walczy o życie w szpitalu. Próg zwalniający ma być zamontowany w najbliższych dniach prewencyjnie, a w najbliższych miesiącach wymieniona ma być też nawierzchnia jezdni. Jednocześnie miasto zapewnia, że wizja lokalna nie wskazała na dotychczasowe uchybienia ze strony miasta, które mogły wpłynąć na wypadek. Chodzi o rejon ulic Wiślańskiej, Solnej i Zabłocie w Krakowie. Kierowca trafił z zarzutami do aresztu, nie przyznaje się do winy. W miejscu z ograniczeniem prędkości do 30 km na godzinę jechał z 70 na liczniku. Prokurator Instytutu Pamięci Narodowej postawił Grzegorzowi Braunowi zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. Lider Konfederacji Korony Polskiej nie przyznaje się do winy, nie wycofuje się też ze swoich wypowiedzi. Polityk dwukrotnie w wywiadach zakwestionował istnienie komór gazowych w niemieckim obozie koncentracyjnym i obozie zagłady w Oświęcimiu oraz wykorzystywania ich do masowego zabijania więźniów. Komentarze w tej sprawie zebrał na sejmowych korytarzach Maciej Kluczka.
2: Ruch Instytutu Pamięci Narodowej był oczywisty i niezbędny, mówi senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.
3: Auschwitz-Birkenau to symbol właśnie tego okrucieństwa II wojny światowej, gdzie Niemcy w sposób zorganizowany odbierali życie przedstawicielom innych narodowości.
2: Ruch pionu śledczego IPN-u wywołały słowa Brauna z wywiadu radiowego, gdy podważył fakt istnienia komór gazowych w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.
4: Grzegorz Braun jest skandalistą, o tym wszyscy chyba doskonale wiemy.
2: Komentuje Michał Nieznański z Konfederacji, partii, w której kiedyś był Grzegorz Braun.
0: Europosłowi grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat 3. Strażacy w Bolesławcu walczą z poważnym pożarem w firmie z przemysłu drzewnego. Płonie pryzma różnych odpadów drewnianych z produkcji wielkości kilku boisk do koszykówki. Na miejscu działa ponad 20 zastępów strażaków, mówi Wojciech Walens z Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu.
5: Taka pryzma z rzyn do produkcji drewna, takie wióry, działania trwają. Sytuacja na tą chwilę jest jeszcze nieopanowana z uwagi na to, że obok tej pryzmy znajduje się kolejna.
0: Strażacy robią wszystko, żeby ten ogień nie przeniósł się dalej. Na razie nie ma zagrożenia z powodu zadymienia dla mieszkańców. To teren przemysłowy w gminie Bolesławiec, z daleka od domów. 250 km na godzinę. Taką prędkość osiągnęło Pendolino na razie podczas jazd testowych na centralnej magistrali kolejowej. To oznacza, że podróż znacząco się skróci na części tras, o czym Szymon Kępka.
6: Składy Pendolino mogą jeździć nawet 290 km na godzinę, ale dotąd nie pozwalała im na to infrastruktura. Obecne testy pozwoliły na 250 km na godinę, komentuje Jakub Majewski z Fundacji ProKolej.
7: Kończymy pracę nad dostosowaniem zasilania i przede wszystkim z systemów bezpieczeństwa.
6: Żeby pociągi mogły bezpiecznie jeździć szybciej, PKP PLK modernizuje nie tylko tory i sieć trakcyjną, ale też systemy sterowania.
0: Docelowo od nowego roku najwięcej zyskają pasażerowie z Warszawy do Krakowa i Katowic. Czas ich przejazdu skróci się nawet o 25 minut.
1: A co w regionie?
8: Od 2 września hodowcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie inwestycji mających chronić gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń. Nabór potrwa do początku października. A dokumenty będą przyjmowane przez internet. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 100 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania sięga 80% kosztów, wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na wykonanie ogrodzenia chlewni, zadoszonej niecki dezynfekcyjnej, zakup urządzeń do odkażania, zapewnienie możliwości dezynfekcji osób zajmujących się świniami, budowę lub przebudowę magazynu na słomę, a także posadowienie silosu na gotową paszę czy na zboże przeznaczone na paszę. Wsparcie obejmuje również rozwiązania pozwalające utrzymywać świnie oddzielnie od innych zwierząt. O taką pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej. Muszą być posiadaczami nieruchomości objętej inwestycją, położonej w Polsce i prowadzić chów lub hodowlę co najmniej 50 świń. W przypadku hodowli ekologicznej wymagane jest minimum 27 sztuk. Inwestycji nie można rozpocząć przed złożeniem wniosku. Zadanie musi zostać zrealizowane bez podziału na etapy. W terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od podpisania umowy, wyjaśnia Wielkopolski Samorząd Rolniczy. Ze szczegółami można zapoznać się na stronach WIR-u.
1: Konin FM. Pogoda.
9: Teraz czas na szczegóły dotyczące pogody. Słonecznie, słonecznie i słonecznie. Tak można opisać dzisiejszy dzień, no i też opisać prognozę dotyczącą sytuacji pogodowej do piątku. Do tego momentu synoptycy nie przewidują jakichś większych zmian w pogodzie, jeśli chodzi o sytuację na niebie. Słońce ma królować, jeśli chodzi o sytuację na termometrze. Z każdym dniem cieplej, w piątek nawet okolice 30. W sobotę zmiana w pogodzie. W sobotę synoptycy widzą pojawienie się opadów deszczu.
1: Konin FM.
9: Skoro w pogodzie mają być zmiany, to zmiany oczywiście też w kalendarzu. Co tam mamy dzisiaj za dzień? 25 dzień sierpnia, wtorek. Patrycja, Luiza, Ludwik, Michał, Tomasz, Grzegorz, Józef, Julian, Elwira, Wincenty, Eusebiusz, Hermina. Oni świętują imieniny. 237 dzień roku, dzisiaj mamy 35 tydzień. Jeśli chodzi o przysłowia, na Ludwika zboże z pola umyka, gdy na Luizy ładnie, śnieg późno spadnie. No to jeśli wierzyć temu przysłowiu, śnieg w tym roku będzie późno, oby był na święta.

Drogowe newsy. Tak, teraz ten punkt programu na naszej antenie po 16. Jeszcze więcej aut widać i problemy drogowe możecie spotkać. Jadąc Kleczewską w stronę nowej przeprawy, samo rondo miast partnerskich też uważajcie. Uważajcie na rondzie Solidarności, na światłach Przemysłowa Paderewskiego Wyzwolenia. Roboty drogowe, zwężenia, utrudnienia to oczywiście trasa warszawska. Korki, popołudniowy szczyt drogowy daje znać o sobie na światłach Świętojańska Europejska. Kierowcy, jedziemy, spoglądamy, zerkamy, 25. Przed autostradą zjazd na Modłę, tam możecie liczyć z utrudnieniami drogowymi, problemami, takie też spotkacie na 92 w Słupcy oraz w Strzałkowie. Bezpiecznej drogi, kierowcy, bezpiecznej podróży. Życzy Konin FM. 9 minut po 4 po południu.

0: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu. Wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka. Doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
1: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
2: W barze Arena serwujemy smaczne, domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena. Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
3: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
4: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
5: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
6: W niedziele handlowe również. Reklama.

uwagę proszę teraz mieszkańców gminy Rychwał, tych, którzy w ostatnich dniach mieli problem z wodą bieżącą. Otóż jest komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie dotyczący jakości wody. Woda nadaje się do spożycia, woda jest zdatna do spożycia. Jak możemy przeczytać w tym komunikacie dotyczącym jakości wody, woda może być ponownie wykorzystywana do celów spożywczych z zastrzeżeniem. Zaleca się przygotowanie wody przeznaczonej do spożycia oraz przygotowania posiłków dla grup wrażliwych, takich jak niemowlęta, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz osoby z obniżoną odpornością. Mieszkańców prosi się o stosowanie do zaleceń zawartych w tym komunikacie. Na naszej antenie, jeśli chodzi o muzyczny komunikat, to teraz piosenka, którą ktoś kiedyś, lata temu, podczas szaleństwa Małyszomanii, albo troszkę po, nazwał piosenką o Adamie Małyszu, bo tam jest Lecę, bo chcę. Zespół Wilki i Urkę.

0: Konin FM.
1: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Wiadomości Konin FM.
2: Właściciele nieudokumentowanych studni głębinowych mogą skorzystać z czasowej abolicji. Nowelizacja prawa wodnego pozwala do końca przyszłego roku bez opłat i kar uregulować status ujęć wód podziemnych wykonanych bez wymaganego pozwolenia, informuje mieszkańców Wielkopolski Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Z rozwiązania mogą skorzystać m.in. rolnicy, sadownicy, przedsiębiorcy oraz właściciele domów i działek. W tym celu trzeba złożyć kompletny wniosek o legalizację urządzenia wodnego. Każde podlega odrębnej legalizacji. Pozwoli to uniknąć opłaty wynoszącej 6600 zł. Nie będą też nakładane kary administracyjne wynoszące od 5000 do nawet miliona. Przepisy obejmują również trwające postępowania, które przed wejściem nowelizacji w życie nie zostały prawomocnie zakończone. Legalizacji wymagają samowolnie wykonane studnie głębinowe. Zwolnione są natomiast studnie do 30 metrów służące wyłącznie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego przy poborze średnio do 5 m3 na dobę. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do najbliższej dyrekcji Zarządu Zlewni Wód Polskich. Zmiany mają uporządkować sytuację prawną studni, pomóc monitorować pobór wód podziemnych i lepiej chronić zasoby przed skutkami suszy. W Wielkopolsce może być nawet kilkanaście tysięcy nielegalnych lub nieudokumentowanych studni. Ponad 540 tysięcy złotych kosztować będzie dostosowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu unijnego. Najważniejszą zmianą będzie montaż windy, która zapewni dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. Zmodernizowana zostanie także toaleta, a w bibliotece pojawi się system informacji przestrzennej. Obejmie on m.in. oznaczenia o wysokim kontraście, piktogramy, elementy tyflograficzne, napisy w alfabecie Braille'a oraz czytelne mapy poszczególnych pięter budynku po Narodowym Banku Polskim przy Dworcowej. Biblioteka zyska również nowe wyposażenie ułatwiające korzystanie z jej oferty osobom ze szczególnymi potrzebami. Będą to przenośne pętne indukcyjne dla osób słabo słyszących, materac ewakuacyjny oraz przenośny powiększalnik. Zmodernizowana zostanie również strona internetowa instytucji. Wprowadzone będą zasady przygotowywania treści w sposób dostępny dla wszystkich odbiorców. Projekt przewiduje także organizację dwóch wydarzeń przygotowanych wspólnie z partnerami społecznymi i osobami z niepełnosprawnościami. Podczas tych spotkań zapewnione zostaną m.in. audiodeskrypcja oraz tłumaczenie na język migowy. Dzięki inwestycji Konińska Biblioteka ma stać się miejscem bardziej dostępnym i przyjaznym dla wszystkich mieszkańców. Dwaj koniscy strażacy, starszy ogniomistrz Arkadiusz Szpruch oraz ogniomistrz Bartosz Maduszak otrzymali oficjalne pochwały za niesienie pomocy po godzinach służby. Wyróżnienia wręczyli im komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, starszy brygadier Tomasz Kruszyński oraz jego zastępca, młodszy brygadier Michał Karczewski. Uroczystość odbyła się w obecności funkcjonariuszy z pierwszej i drugiej jednostki ratowniczo-gaśniczej. Pierwszy z wyróżnionych strażaków wykazał się heroizmem 2 lipca. Przybywając na urlopie w Mielnie, zauważył tonącego 4-latka. Dzięki natychmiastowo przeprowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej przywrócił dziecku funkcję życiowe i świadomość, co bezpośrednio uratowało mu życie. Drugim z docenionych jest strażak, który zareagował 26 maja. Będąc w czasie wolnym od pracy, otrzymał informację o wypadku drogowym w Sławsku. Mężczyzna bez wahania udał się na miejsce zdarzenia i jeszcze przed przybyciem powiadomionych służb ratunkowych udzielił pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Szefostwo Konińskiej Komendy podkreśliło, że zdecydowane, profesjonalne działanie obu funkcjonariuszy w kryzysowych momentach zapobiegło tragediom.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie.

Czy w przyszłym roku ruszy budowa tunelu łączącego piąte osiedle z Niesuszem? Zobaczymy, wraca jak bumerang, można powiedzieć, temat przejścia podziemnego tunelu dla pieszych. O tym też w mediach społecznościowych wspomina zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów. Tam tunelu aktualnie nie ma, mamy zamknięty przejazd kolejowy. Wszystko zostało zmienione w związku z otwarciem nowego wiaduktu, który połączył wspomniane piąte osiedle z ulicą Przemysłową. Po otwarciu tego wiaduktu zamknięto przejazd przez ulicę Okulną, przejazd przez tory kolejowe. Teraz opracowywana jest koncepcja, projekt, dokumentacja projektowa. Wszystko ma kosztować 220 tysięcy złotych. Cała dokumentacja ma być gotowa w przyszłym roku. Uzgodnienia trwały dość długo, bo wymagały zgód ze strony PKP, a także wymagały przesądzenia, czy będziemy budować tunel pod torami, czy kładkę nad torami. Wyjaśnia to wiceprezydent Konina. Temat ten powraca jak rzeka, no i miejmy nadzieję, że powróci przejście też dla tych, którzy będą chcieli pokonać tory w ciągu ulicy Okulnej. Teraz takiej możliwości nie ma.

0: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
1: Maszyny budowlane? W Szkole Jazdy Turbo Rutecka szkolimy operatorów między innymi koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, walca drogowego, rusztowań, kafara i innych.
2: Egzamin odbywa się u nas, w firmie Turbo, bez jeżdżenia po Polsce. Profesjonalni, życzliwi instruktorzy, wysoka zdawalność i dwa profesjonalne place szkoleniowe.
1: Szkoła Jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Dreamed. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
5: Restauracja Old Garden Sycebo 17 zaprasza. Koncert Agi Zarian już 5 września. Królowa polskiego jazzu zagra z Szacharem, El Natanem i Robertem Majewskim. Najpiękniejsze standardy jazzowe oraz autorski program z okazji 25-lecia twórczości i 50. urodzin artystki. Szczegóły na Facebooku, Instagramie i aplikacji Going Up. 5 września zapraszają Aga Zarian i Old Garden.

rozkręcająca klimat, jak zawsze bryska. Ona wystąpiła na naszej antenie w kawałku, który cały czas jest bardzo popularny i cały czas też ten kawałek lubicie. Obca. To teraz informacje o wcale nie obcej nam grze, która jest bardzo popularna. No i co najważniejsze, mężczyźni i kobiety uprawiające ten sport profesjonalnie w naszym kraju, choć nie w formie plażowej, odnoszą naprawdę dość znaczne sukcesy? Nie, no w porównaniu z piłkarzami to ogromne sukcesy. Mowa o siatkarzach, no i tych siatkarzach plażowych. Teraz o nich bowiem podczas ostatniej soboty na terenie Mosiru przy stanie Gosławice odbył się turniej siatkówki plażowej o Puchar Prezydenta Miasta Konina. W rozgrywkach prowadzonych systemem brazylijskim wzięło udział 11 drużyn. Mimo tego, że pogoda w ten dzień sprawiła delikatnie mówiąc problemy wszystkim, którzy byli chętni wziąć udział w tych rozgrywkach. Było słońce, deszcz, momentami silny wiatr. Mimo tych warunków drużyny stawiły się w komplecie i dostarczyły kibicom sporej dawki sportowych emocji. Nie zabrakło walki o każdą piłkę, efektownych akcji i sportowej rywalizacji do samego końca. Można przeczytać na Facebooku Mosiru. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Ich Dwoje, drugie miejsce Kostrom Juszczak, a trzecie miejsce zajęły Gekony. No to gratulujemy wyników, no i gratulujemy tego, że mimo tej niezbyt dobrej pogody w sobotę zagraliście i osiągnęliście dobre wyniki. To już do wszystkich, którzy uczestniczyli w tym turnieju. Do godziny 17:07.

0: Kraków zatrzyma się dziś na minutę, by wspomnieć tragiczny wypadek z soboty. Atak na fabrykę dronów udaremniony, donoszą nasi sąsiedzi. Zmiany w szkolnych stołówkach i w sklepikach już od 1 września.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Minutą ciszy za godzinę o 18:00. Mieszkańcy Krakowa uczczą pamięć małżeństwa, które w sobotę zginęło pod kołami rozpędzonego samochodu. Młodzi ludzie spacerowali z dzieckiem w wózku na krakowskim Zabłociu. Osierocony niemowlak trafił w ciężkim stanie do szpitala. Jego rodzice zginęli na miejscu. Kierowca samochodu, 26-letni Hubert B., usłyszał zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Nie przyznaje się do winy. Tłumaczy, że powodem wypadku była nierówna nawierzchnia, nie jego nadmierna prędkość. Te wersje podważają śledczy i mają na to dowody, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Marek Boroń.
2: Biegły wstępnie na podstawie ujawnionych śladów na miejscu wypadku ustalił, iż pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
0: W miejscu wypadku obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę. Krakowscy urzędnicy zdecydowali, że zamontują w miejscu wypadku próg zwalniający. Będzie też wymieniona nawierzchnia jezdni. Planowali podpalić fabrykę dronów. Słowacka policja zatrzymała 3 obcokrajowców. Planowali atak na fabrykę we wschodniej Słowacji. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej odbędzie się w poniedziałek 31 sierpnia w Warszawie. Uczestniczka Powstania Warszawskiego i działaczka społeczna zmarła tydzień temu, 18 sierpnia, w wieku 99 lat. Przetarg na budowę następcy Daru Młodzieży ponownie ogłosił Uniwersytet Morski w Gdyni. Chodzi o budowę 3-masztowego żaglowca szkolnego, który zastąpi zwodowany w 1981 roku i wysłużony przez lata Dar Młodzieży. W pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta. W obecnym wydłużono wymagany czas realizacji. Mają jeszcze miesiąc, ale co bardziej obrotni. Studenci już dawno zaklepali sobie najlepsze mieszkania i miejsca w akademikach. Nie wszystko stracone, na przykład na Uniwersytecie Łódzkim nabór na miejsca trwa od czerwca wciąż. O czym Bartosz Kądziołka.
3: To niemal 3700 miejsc w 10 domach. Najpierw dostają je ci, którzy mieszkają najdalej, ale jak mówi wicedyrektor osiedla akademickiego uczelni Łukasz Ochrytkow, każdy, kto poprawnie wypełni wniosek, powinien takie miejsce dostać.
4: Spotykaliśmy się z tym, że nawet osoby, które były w takiej potrzebie i miały taką sytuację życiową, że potrzebowały gdzieś zamieszkać, mimo tego, że były zameldowane w Łodzi, też taki pokój tutaj u nas dostawały.
3: Niemal wszystkie pokoje są dwuosobowe, a ceny za miejsce wahają się od 550 do 850 zł. A jeśli ktoś chciałby wynająć mieszkanie, to uwzględniając czynsz, opłaty do spółdzielni i za media, w Łodzi musi liczyć się z wydatkiem powyżej 2000 zł miesięcznie.
0: Studenci mają jeszcze miesiąc, uczniowie wrócą do szkoły już za tydzień, a tam zmiany nie tylko na szkolnych stołówkach, ale też w szkolnych sklepikach. Ma być zdrowiej, bo w życie wchodzą limity cukru, tłuszczu i soli. Mimo to w sklepikach dzieci nadal znajdą gazowane napoje, chipsy, paluszki czy batoniki, ale w zdrowszych wersjach, mówi dietetyk Anna Janiszewska-Janowicz.
5: To jest bardzo dobry kierunek, dlatego że dzieci w takim wieku szkolnym nie potrafią jeszcze samodzielnie ocenić, czy jeżeli jest atrakcyjnie opakowany produkt, to on jest rzeczywiście takim dobrym wyborem żywieniowym.
0: Zmiany dotyczą też stołówek. Ma być więcej owoców i warzyw i produktów pełnoziarnistych.
1: A co w regionie?
6: Akademia Nauk Stosowanych w Koninie przygotowała na rok 2026-2027 bezpłatną ofertę studiów, kursów i szkoleń. Zajęcia będą realizowane w ramach projektu Rozwój studiów o profilu praktycznym i forum kształcenia ustawicznego dostosowanych do potrzeb Wielkopolski Wschodniej. Jego celem jest umożliwienie osobom dorosłym zdobywania kompetencji i kwalifikacji odpowiadających zmianom zachodzącym w gospodarce regionu. Oferta obejmuje bezpłatne studia pierwszego stopnia na kierunku logistyka ze specjalnościami transport i spedycja oraz magazynowanie i obsługa rynku. Dostępne są także studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w zakresie transportu i logistyki produkcji oraz przygotowania i organizacji produkcji. Uczelnia proponuje również studia podyplomowe, analizę danych i sztuczną inteligencję w biznesie, budownictwo energooszczędne i alternatywne źródła energii oraz oszczędne wytwarzanie. W ramach kształcenia specjalistycznego dostępna jest gospodarka magazynowa. Przygotowano także kursy techniczne dotyczące m.in. analizy danych i uczenia maszynowego, automatyzacji procesów biurowych i inżynierskich z wykorzystaniem AI, pojazdów elektrycznych i wodorowych, obrabiarek CNC, pomp ciepła i klimatyzacji czy fotowoltaiki. Nowością jest kurs Od atomu do gniazdka, energetyka jądrowa i jej wpływ na nasze otoczenie. Oferta obejmuje ponadto kursy logistyczne z zakresu magazynowania, optymalizacji zasobów, transportu i logistyki oraz kursy językowe chiński, green economy English i niemiecki logistyczne.
1: Konin FM. Pogoda.
7: Niezmiennie słońce króluje na niebie i tak będzie do zachodu słońca. W nocy znowu w związku z rozpogodzeniami spadki temperatur, jednak to już końcówka sierpnia. Rano temperatura może spaść znowu do okolic plus 10 stopni, jutro w ciągu dnia nawet 24, zapowiadają synoptycy. W czwartek jeszcze cieplej, w piątek też jeszcze cieplej, nawet 29-30 stopni. Choć w piątek już więcej chmur zacznie pojawiać się na niebie, to jest efekt zbliżającego się frontu atmosferycznego, który na sobotę ma przynieść nam opady deszczu. Zegar pokazuje 7 minut po 17. Czas na kalendarz świąt nietypowych. Dzisiaj mamy dwa święta. Dzień zupy błyskawicznej. Przyznajmy się wszyscy. Przyznajmy się przed sobą samym, ale też przed wszystkimi dookoła. Zdarzyło nam się, że taką zupkę błyskawiczną w życiu jedliśmy. To dzisiaj świętujemy. No i też mamy tak dla odmiany dzisiaj Dzień Polskiej Żywności. Słońce, 5.46, początek pracy, koniec, 19.51, 14 godzin i 5 minut trwa dzień, a słońce, co warto pamiętać, pracuje w znaku Panny. Jeszcze raz solenizanci i jubilaci, 100 lat dla Was.

Kierowcy, po 17 też musicie uważać, też musicie zwracać uwagę na znaki, na ograniczenia prędkości, na przepisy ruchu drogowego. To musicie robić zawsze. No ale też oczywiście pamiętajcie o tym, że Konin FM pomaga wam w podróży, dlatego przypominamy na 11 listopada teraz noga znacznie z gazu. Noga z gazu też w miejscach, gdzie roboty drogowe, to jest w Koninie Przemysłowa, to jest też oczywiście remontowana trasa warszawska, krajowa 92. Na tak zwanej wyspie jeszcze mamy utrudnienia na ulicy Wojska Polskiego, tam musicie liczyć się z tym, że troszkę trzeba omijać pewne przeszkody. Gdzie jeszcze utrudnienia, gdzie jeszcze problemy, no to zerkamy, spoglądamy dookoła. W Kole piękna obwodnica otwarta północna, można z niej korzystać. Mamy też obwodnicę w ciągu Krajówki. No i w samym Kole też mamy ulicę Włocławską. Na ulicy Włocławskiej więcej aut, więcej ruchu, tak samo jak na Toruńskiej i Wojciechowskiego. Szerokości, potrzebnej przyczepności i potrzebnej też cierpliwości życzymy.

0: musi być droga. Przekonaj się w nowym Second Hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second Hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Reklama.

Nastolatek na motorowerze elektrycznym nie zatrzymał się do kontroli. Szereg wykroczeń zostało popełnionych. Ojciec otrzymał wysoki mandat. Tak można w skrócie określić zdarzenie, które miało miejsce w Turku. Do próby zatrzymania 15-latka doszło w ostatnich dniach. Mundurowi dawali kierującemu jednośladem sygnały latarką, ale ten nie reagował. Kiedy w końcu stanął, okazało się, że pojazd nie ma tablic rejestracyjnych, obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz badania technicznego. Policjanci stwierdzili również nieprawidłowości w stanie technicznym motoroweru oraz brak wymaganej homologacji. Na tym nie koniec. Nastolatek nie miał uprawnień do kierowania pojazdem. Jechał nim wzdłuż chodnika oraz po przejściu dla pieszych bez wymaganych świateł. Za dopuszczenie nieletniego do prowadzenia motoroweru jego ojciec został ukarany mandatem w wysokości 2000 zł. Co podkreślają mundurowi, w tym wypadku na szczęście nikt nie ucierpiał, ale brak rozwagi na drodze, o czym przypominają policjanci, może doprowadzić do tragedii.

0: FM.
1: Trwa budowa kompleksu turystycznego nad pokopalnianym zbiornikiem w Kozarzewku w gminie Kazimierz Biskupi. W pierwszej kolejności wykonano już roboty ziemne związane z przyszłymi drogami rowerowymi. Inwestycja ma być gotowa do końca czerwca przyszłego roku. Jednocześnie trwa uzyskiwanie kolejnych pozwoleń. Starostwo powiatowe w Koninie przygotowuje zgody na budowę pomostów i innych obiektów. Panowanie może rozpocząć się we wrześniu lub październiku. Projekt wart ponad 33 miliony złotych zakłada budowę plaż, w sumie ponad 800 metrów pomostów, w tym jednego o długości przekraczającej 400, wieży widokowej na półwyspie oraz pierwszego w regionie wyciągu do nart wodnych. Powstaną też pola namiotowe i kamperowe, place zabaw, budynek o powierzchni 300 metrów kwadratowych z salą konferencyjną oraz 7 kilometrów dróg rowerowych. Z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji pochodzi 26 milionów złotych. Ponad 66-hektarowy zbiornik po odkrywce Kazimierz Południe gmina przejęła od ZEPAK-u prawie 6 lat temu. Przed 2 laty uruchomiono tam kąpielisko. W tym roku z racji prac budowlanych jest jednak ono nieczynne. Mieszkańcy Konina mogą czasem usłyszeć różne syreny, dlatego warto wiedzieć, co one oznaczają. W miejskim systemie funkcjonują 2 oficjalne alarmy. Ogłoszenie alarmu to ciągły, modulowany dźwięk trwający 3 minuty. Jego odwołanie oznacza ciągły, jednostajny dźwięk również przez 3 minuty. W Koninie działa też lokalny system wzywania druhów z 6 jednostek OSP do remiz. Jest podobny do alarmu, ale występują w nim przerwy między krótkimi cyklami. Jeśli po pierwszym cyklu słychać wyraźną przerwę, oznacza to wezwanie strażaków do działań ratowniczych. W przypadku prawdziwego alarmu należy śledzić oficjalne informacje Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Warto tu korzystać z bezpłatnej aplikacji M-Mieszkaniec. Konin planuje także profesjonalne budowle ochronne. Miasto wskazuje lokalizację pod takie obiekty, jednak ich budowa jest zadaniem zlecanym administracji rządowej i należy do finansowania z budżetu państwa. Do tego czasu można sprawdzić punkty schronienia na mapie gdziesieukryć.pl. Są to m.in. piwnice i garaże podziemne. W nagłym zagrożeniu warto wykorzystać własną piwnicę. Jeśli nie jest to możliwe, pozostać w centralnym pomieszczeniu z dala od okien i najlepiej przy ścianach nośnych. Warto znać te zasady, gdy sytuacja na świecie wciąż jest niepewna. Ponad 50 przeszczepów płuc przeprowadził w ciągu ostatnich 2 lat zespół medyków pracujących w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu. Właśnie 2 lata minęły od reaktywacji programu przeszczepienia płuc w tej marszałkowskiej placówce przy ulicy Szymarzewskiego w stolicy naszego województwa. Teraz ważne wieści ze Starego Miasta. Rozpoczęły się prace związane z przebudową ulicy Słonecznej między Modłą Królewską a Modłą Księżą. W związku z tym występują tam utrudnienia w ruchu. Odbywa się on wahadłowo. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do oznakowania. Gmina zaleca również korzystanie z wyznaczonych objazdów. Zgodnie z harmonogramem robót utrudnienia potrwają około miesiąca. I jeszcze zaproszenia do Lichenia. W sobotę w zakątku Maryi koło domu pielgrzyma Arka na terenie sanktuarium o godzinie 16 czeka nas koncert poezji śpiewanej. Wystąpi zespół Wszystkiego Dobrego z premierowym programem utworów inspirowanych twórczością księdza Jana Twardowskiego. A w niedzielę w największym kościele w kraju zagrany zostanie ostatni już koncert w ramach wakacyjnego festiwalu Bazylika Sonans. O godzinie 14 na największym instrumencie muzycznym w Polsce koncert organowy zagra profesor Andrzej Chorosiński z Warszawy, czyli konstruktor tego wyjątkowego instrumentu. Wstęp na obydwa wydarzenia w Licheniu jest oczywiście wolny.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

Zespół Sixteen, Boskie Lato, piosenka z roku 1998. Zespół Sixteen też jest popularny. Z piosenki Obudź we mnie swoją Wenus pojawia się często ta prośba muzyczna w niedzielnym programie Radiowy Koncert Życzeń. Boskie Lato, zespół Sixteen za nami. Boskie Lato, czy było w tym roku, to już ocencie sobie sami. Co jeśli chodzi o pogodę, to na pewno było bardzo zmienne. Poza gorącymi dniami też mieliśmy chłodne okresy. Przypomnijmy sobie końcówkę czerwca, 40. Tak było gorąco, później zrobiło się chłodno, później gorąco, chłodno i tak na przemian. No to tegoroczne lato, niestety, to chyba nikogo nie cieszy, zbliża się ku końcowi. Ku końcowi zbliżają się też tegoroczne wakacje. Też pewnie to nikogo nie cieszy. No ale jeśli chodzi o koniec wakacji, no to w wielu miejscach plenerowe imprezy będą się odbywać. No i na takie wydarzenia trzeba na naszej antenie zaprosić. Młodzi warciarze Warta Dobrów zapraszają na sportowe zakończenie wakacji 2026. 29 dzień sierpnia, 10. Stadion Gminny w Dobrowie, ulica... Nie zaskoczę, jak powiem, że sportowa. Numer 6. Szykuje się dzień pełen piłki, zabawy, emocji i dobrej atmosfery. W tym roku na boiskach zobaczymy aż 3 turnieje dziecięce. Rocznik 2016, 17 i 19. W programie Dmuchańce, strefa zabaw, przejazdy kładami, malowanie twarzy, tatuaże i kolorowe fryzury. Poza tym oczywiście coś do zjedzenia, na przykład grill, popcorn, wata cukrowa, będą też słodkości. Czyli w skrócie sport, zabawa, radość. No i korzystajmy z tych plenerowych imprez, bo już powoli przygotowujemy się do jesieni. Do występu na naszej antenie bez przygotowania może zaprosić zespół Sissy Catch.

0: budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec. Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
1: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
2: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu. Reklama.

Iść w stronę słońca, kiedyś zespół 2 plus 1 nam zaśpiewał. Zbliża się godzina 18, do tej pełnej godziny 9,5 minuty nam zostało. Tak sobie poszperałem, co tam w historii działo się 25 sierpnia. No i wiem, że wśród naszych słuchaczy jest wielu fanów seriali, takich tasiemców telewizyjnych. No nie chodzi tutaj o, można powiedzieć, kultową modę na sukces, ale dla tych wszystkich fanów seriali teraz informacja bardzo ważna. Otóż od września wracają te tasiemce do telewizji. No i też jedna ważna informacja, jeśli ktoś lubi M jak miłość, to dzisiaj można powiedzieć, że ma urodziny, bowiem w 2000 roku, 26 lat temu, pierwszy klaps właśnie na planie tego serialu, do dzisiaj bardzo popularnego. Bardzo popularne piosenki też na pewno na naszej antenie po godzinie 18 i do godziny 18. Zachęcam do tego, żeby cały czas być z nami. Miło spędzać czas, umilamy wam ten spędzany czas oczywiście przebojami, które słyszycie z fali 104.1 FM. Pamiętajcie też o adresie w sieci www.konin.fm. Nie zapominajcie o naszym Facebooku radiowym Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. No to jutro po 15 na fali 104.1 FM ponownie zaprezentuję się ja, ponownie usłyszycie mój głos i na spotkanie moje z wami już jutro zapraszam, dziękując za dzisiaj, dziękując za popołudniowe, wakacyjne, sierpniowe 3 godziny. Wojtek Maciejewski, bye bye.

0: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały zagaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca. Reklama.
4: Konin FM.
5: Wiadomości sportowe Konin FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Podwójna mistrzyni olimpijska w narciarstwie alpejskim, Włoszka Federica Brignone, musi wykonać kolejny zabieg. Dziś ma ponownie przejść operację łąkotki. To konsekwencja kontuzji, której doznała w kwietniu ubiegłego roku wskutek wypadku na trasie slalomu giganta w Val di Fassa. 36-letnia Brignone na tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie triumfowała w slalomie gigancie i supergigancie, ale teraz rozważa zakończenie kariery. Dziś i jutro piłkarskie kluby zajmą 7 ostatnich miejsc w Lidze Mistrzów. Tym samym kończą się trwające 2 miesiące eliminacje do Champions League. Zaledwie przez 2 tygodnie uczestniczyły w nich Lech oraz Górnik, ale i tak był to wyjątkowy sezon, bo pierwszy raz w historii Polska mogła wystawić aż 2 kluby. A o tym, co czeka dziś kibiców piłki, opowie teraz Błażej Kulesza.
7: Sabah Baku Tymoteusza Puchacza spróbuje odrobić jednobramkową stratę z wyjazdowego meczu w Rumunii z HPL-em Berszewa. Najbliżej awansu jest Celtic Glasgow. Szkoci mają 3 bramki przewagi nad Lask Linz. To spotkanie prowadzi Szymon Marciniak. W równie korzystnej sytuacji są piłkarze norweskiego Bodø Glimt. Rewelacja ubiegłorocznego sezonu Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu 3-1 pokonała holenderski Nijmegen. Jutro 4 pozostałe mecze, a kibiców w naszym kraju wyniki spotkań będą interesować bardziej pod kątem rankingu UEFA, w którym to Polska aktualnie jest na 10. miejscu. A to miejsce w przyszłości dałoby przepustkę do Ligi Mistrzów bez kwalifikacji.
6: A mówił o tym Błażej Kulesza. Brazylijski skrzydłowy Savinho przeszedł z Manchesteru City do Tottenhamu. Pozyskanie piłkarza kosztowało londyński klub 85 milionów funtów. 22-letni Savinho w barwach The Citizens w 84 meczach strzelił 7 goli. Tottenham w letnim okienku transferowym wydał już blisko 300 milionów funtów. Wcześniej pozyskał włoskiego pomocnika Sandro Tonariego z Newcastle za rekordową kwotę 100 milionów funtów, a także portugalskiego pomocnika Mateusa Fernandesza z West Hamu za 85 milionów funtów.

Konin FM 104.1. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Konin FM.

0: FM 104.1. Pogoda.
1: Noc łagodna z temperaturą około 10 stopni. Uwaga, na północy mgły. I jutro też przyjemna aura. Wszędzie powyżej 20 stopni, maksymalnie 24 na Dolnym Śląsku. Sporo słońca, deszczu właściwie nie będzie. Może odrobinę pokropić na krańcach północno-wschodnich i na Podhalu.
0: Konin FM 104.1.

0: FM. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
2: Lidl, to się opłaca. Reklama.
0: Konin FM 104.1. Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska poznała swoją pierwszą rywalkę w turnieju tenisowym w Monterrey. Finalistka tegorocznego Roland Garros zagra na początek w Meksyku z Amerykanką Alicia Parks, która pokonała wyżej notowaną Chorwatkę Petrę Marcinko. Dla Chwalińskiej turniej w Monterrey to ostatnia próba przed zaczynającym się w niedzielę turniejem głównym US Open. W Nowym Jorku trwają już za to kwalifikacje do US Open. Pierwszą z trzech rund przebrnęła Linda Klimowiczowa, a odpadła z nich już Katarzyna Kawa. Dziś wieczorem w Nowym Jorku awans do drugiej rundy kwalifikacji powalczą Martyna Kubka i Max Kaśnikowski. Rywalką Kubki będzie reprezentantka USA Anika Pęcikowa. Kaśnikowski zmierzy się z Norwegiem Nikolajem Budkowem-Kierem. 26-letni Hampus Findel został zawodnikiem Jagiellonii, poinformował oficjalnie ten klub. To środkowy pomocnik pozyskany z Jur Gordens. Szwed, który jest nominalnie defensywnym pomocnikiem i ma na koncie grę w reprezentacjach młodzieżowych Szwecji, podpisał 3-letni kontrakt. Drużyna z Białegostoku ruszyła dziś do Gruzji, gdzie w czwartek zagra mecz rewanżowy w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy z Iberią Tbilisi. Pierwszy mecz polski zespół wygrał u siebie 4-0. Jeśli Jagiellonia wygra ten dwumecz, zagra w fazie ligowej Ligi Europy po raz pierwszy w swojej historii. 29 kajakarzy i 7 para kajakarzy będzie reprezentowało Polskę podczas rozpoczynających się jutro w Poznaniu Mistrzostw Świata w kajakowym sprincie. Biało-czerwoni odebrali już nominacje, a o medal powalczy m.in. Martyna Klatt, która w swoim rodzinnym mieście będzie broniła tytułu mistrzyni świata w K2 na 500 metrów.
4: Szczerze powiem, że nie skupiam się na tym. Zeszły rok to zupełnie inna historia, teraz tworzymy nową. Troszeczkę presji może i jest, ale spowodowane tylko tym, że po prostu chciałabym, żeby ten bieg był super biegiem, żeby ten bieg był szybkim biegiem. No i żeby po prostu zdobyć ten upragniony medal.
3: Mistrzostwa świata w kajakowym sprincie.

0: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Reklama. Konin FM 104.1.

0: Pogoda.
1: Jutro w większej części kraju pogodnie i bez opadów, a temperatura około 19-20 może stopni na północnym wschodzie, do 24 na zachodzie Polski i na południu. Poranek jeszcze może być trochę chłodny z temperaturą poniżej 10 stopni.

0: Lublin FM.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.
0: Konin FM. Konin FM.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Konin FM 104.1.

Cześć, kochani, kłanie się Zenek Martyniuk z zespołu Akcent. Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy piątkowej audycji Remiza w radiu Konin FM.